strzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy weź.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Dziś coś nowego w pogodzie. Dawid Łok, dzień dobry. Rano i przed południem może się troszkę chmurzyć, no ale całe szczęście deszczu z tego nie będzie. Później rozpogodzenie nam się szykują. Po południu na skali w Starechowicach 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Szósta na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala, a to po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Osoby, które miały kontakt z jej zawartością, miały źle się poczuć. Trwa ustalanie, skąd wzięła się paczka. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej informowano o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze ustalono w tej sprawie?
3: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
2: A po incydencie linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela. A Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o jednorazowe szkło.
4: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia.
2: Mówi minister Paulina Henning-Kloska. Wprowadzenie nowych przepisów może potrwać 2 lata.
0: SK Starachowice News.
5: Agnieszka Jędrasik, ponad 19 milionów złotych trafi do Świętokrzyskiego na inwestycje drogowe. Pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej pozwolą na realizację 14 zadań w regionie. Pół wieku razem i wciąż pełne serca dla siebie. Jubilaci ze Świętokrzyskiego z długoletnim stażem małżeńskim zdradzają swoje sposoby na udany związek.
6: Trzeba wmawiać mężowi, że trafił na diament, perłę, upewniać go w tym i jak się przekona, to jest wszystko dobrze.
5: A rozmawiała z wami Weronika Wawrzyk.
0: Jankes! Gama! I Wiktor! W Radiu SK!
7: No, to już czwartek, 6 rano. Niektórzy dopiero przewracają się na drugi bok, ale są też tacy, którzy pracują od samego rana i od 6 już piją kawę.
8: To prawda, zróbmy listę tych, którzy już się zamontowali w robocie. Jakie zawody są z nami, dajcie znać, czekamy na eskowym messengerze, czekamy również telefonizacyjnie.
7: No właśnie, tutaj też siedzi człowiek i odbiera.
8: Aha.
7: Ale Wiktor zawiódł, bo go nie ma.
8: Wiktor odpoczywa i dobrze, niech mu pogoda, by... ciężarem będzie.
7: Ale wy nie zawodzicie, czekamy na zawody, które już nie śpią od samego rana. Słuchacze na 6, którzy są z nami.

0: Ring, ring. Dzwonią telefony i bardzo dobrze. Kto już jest z nami? Jakie zawody obudziły się? Jakie zawody mówią dzień dobry? Halo?
1: Od 6 w pracy. Chciałbym. Ja już od 4 za sterem miejskiego autobusu. Także pozdrawiam. O 6 to już druga kawka wjeżdża.
2: Ja to nawet chyba bym kiedyś chciała poprowadzić autobus, tak sobie myślę.
0: Tak?
2: Tak, i na ręcznym takie zakręty robić.
3: Pasażerowie by nie chcieli.
2: To nie, prawda.
0: Nie, kama podjeżdża na przystanek i wszyscy od razu ręce w górę. Chcemy, tutaj stajemy. Na żądanie. Halo, kto jeszcze jest?
4: Hej, no ja w drodze do pracy jako konwojent i wszystkim życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Czyli wyprzedzę twój tok myślenia. Chciałabyś kiedyś zostać konwojentką.
2: A konwojent to jest ta osoba, która obstawia bankomaty i wozi
0: tak,
2: hajsy?
0: No wozi kasę, tak, dzień
2: ojej,
0: dobry, my po kasę.
2: Taką ciężarówką na ręcznym też bym chciała.
0: Kto jeszcze jest z nami, pochwalcie się. No bo teraz wystąpi dziewczyna, która śpiewa. I ona też już jest obudzona. Nazywa się? Dua Lipa.

0: to nie odzywa?
1: To nie, nie, no, trzeba się odzywać, trzeba.
2: To co?
0: Rezowanie.
3: Pani Jadzia z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jadziu, jak się mamy, dobrze?
2: Nie, głowa mnie strasznie boli.
1: Ojojoj, pomasować coś?
3: Nie, ta głowa boli, bo dzisiaj jest czwartek, więc już przeczuwa, co będzie w piątek.
1: Czwartek za kwadrans piątek jest z nami Jadzia, patrzymy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje w gazetach. O Filipie Heizerze cały czas trąbią na lewo i prawo, no bo ma nową żonę, pan Filip Heizer.
3: Żeby gazety zaczęły o mnie pisać, to muszę wziąć ślub?
1: Trochę tak i mieć, jak się okazuje, bo Filip Heizer właśnie teraz trąbi na lewo i prawo, że to wszystko tak wypływa, że tak wszyscy pokazują, mówią na ich temat, znaczy oni właśnie pokazują, ale to jest wina ponoć mamy jego nowej żony.
3: A, bo pamiętam, on chciał cichego związku i prywatności.
1: Tak. Dokładnie, on tak właśnie bardzo chciał, a... Tak?
4: Wina teściowej!
1: Wina teściowej, czyli znowu wina teściowej!
3: Dokładnie. Jadziu, a ty jak myślisz, co Filip Heizer musi zrobić, żeby ich związek był mniej medialny?
2: Mhm. Musiałby przede wszystkim oddać smartfona.
3: Coś jeszcze?
1: Blokadę nad internet powinien dostać też.
2: I przestać dzwonić do fotoreporterów, żeby powiedzieć im, gdzie akurat się znajduje.
5: No tak. Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Może więcej pizzy z kebabem, to wtedy buzia zamknięta i w ogóle.
6: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you

0: Tutaj jest 25 minut po godzinie 6. Kama, dostałeś ostatnio może jakiś list od kogoś?
1: Nie, ja tylko dostaję awizo. Aczkolwiek teraz jak są e-doręczenia, to trochę łatwiej.
0: Trochę łatwiej internetowo rzeczywiście. A co ty na to, gdybyś dostała list żelazny?
1: Panie.
0: Takie
1: mój
0: ciężary,
1: listonosz
0: tak?
1: To na rowerze jeździ. Nie dałby rady dowieźć żelaznego. Papierowe lżejsze.
0: Za chwilę dowieziemy. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. Dowiedziemy ten temat w newsach. Będzie o liście żelaznym, Kama. Posłuchaj uważnie.

0: SK.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami w palnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność. Zadzwoń 787-649-647. Zapamiętaj ten numer. 787-649-647 lub odwiedź naszą stronę kubarpelet.pl.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
5: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
7: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607 428 950.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 78 00. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Deszczu dzisiaj nie będzie, ale pojawi się troszkę chmur na niebie, zwłaszcza rano i przed południem. Temperatura w Starachowicach wzrośnie do 20 stopni. Jutro słonecznie i ciepło. A ochłodzenie szykuje nam się w okolicach 8 października.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: 16.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sąd zdecydował o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, przebywa poza Polską. Więcej o tej decyzji i co ona daje podejrzanemu w newsach o 7.00. A służby sprawdziły się na ekspresowej 7 w pobliżu węzła Grabin, przeprowadziły ćwiczenia i miały uporać się z dużym korkiem.
14: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałe dwóch.
13: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Oprócz niej w ćwiczeniach wzięli udział strażacy i służby drogowe.
15: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
16: SK Sport News.
13: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, ale wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie Portugalczykom o powodach. A wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił potem wyjścia na wtorkowy trening. A Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony w wygranym 6-0 meczu z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
15: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
17: Jankes.
18: Kama i Wiktor.
19: To Radio SK.
20: Tutaj SK 632. Kama, do ciebie dzwoni, bo to jest zielone, tak? Zielona. Zielona lampka, zielona zawsze do Kamy. Odbieraj.
21: Kama, a ty skończyłaś już ten remont? Nie potrzebujesz mebli do domu?
22: Pan ma na imię Amant.
23: Amant.
24: Skoro już pytacie, to popsuła mi się suszarka do ubrań, zmywarka i cały czas mam garaż zalany, więc tak.
20: Potrzebuję.

0: chyba klawisze, prawda? Dobrze poznaję?
1: Że co?
0: Klawisze.
1: Klawisze?
0: Klawisze białe, czarne teraz
1: tak, wybrzmiały. Tak, pozdrawiamy wszystkie klawisze i strażników w więzieniu, tak.
0: Pozdrowienia oczywiście. Pozdrowienia do więzienia. 23 minuty i będzie z nami godzina 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek oczywiście. Słuchajcie, no gramy dalej. Za chwilę wracamy do hitów na czasie, za chwilę urodziny z Eską, ale gramy też dalej, jeśli chodzi o Ligę Narodów. W piątek my, Polacy, gramy w piłę nożną Kama. Z kim?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: I bardzo dobrze, z Rumunią. I według rumuńskich mediów może to być mecz o posadę selekcjonera. Rumunia po dwóch porażkach jest ostatnia w grupie. Polska z jednym punktem trzecia. Czyli chyba przedostatnia, nie jestem pewien. Tamtejsze media spekulują, że przegrana może kosztować stanowisko albo naszego Jana Urbana, naszego trenera, albo ich trenera, pana Hagiego. Tak to właśnie wygląda.
1: Czyli jak to zwykle w polskiej piłce bywa, mecz o wszystko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Masem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michał Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Materson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy ulica Radomska 86.
13: I po reklamie.

0: Tutaj SK, tutaj 6:47, to już. Happy
1: birthday to you. O, Oliwka.
2: SK budzi w urodziny.
0: No dzień dobry, witamy Oliwkę, halo, halo, cześć.
3: Dzień dobry.
0: Oliwka, no witamy z samego rana. Pochwal się wszystkim, całemu światu, które to urodziny obchodzisz.
3: Dokładnie 1 października.
0: Kła.
4: Ale które urodziny?
3: 18.
0: 18.
4: I co cię czeka? Jaki egzamin życiowy zamierzasz zdać w najbliższym czasie?
3: No najbliżej, no to egzamin na prawo jazdy.
4: Uuu, poważna sprawa.
0: Jakieś pytanko może strzelimy, takie... A kiedy masz ten egzamin?
3: W pierwszej połowie listopada.
0: To za chwilę. Już po wszystkich świętych.
4: Janki,
0: to dobrze.
4: Ty jesteś na bieżąco ze wszystkimi pytaniami. Przypominam, że Janki przymierza się do zdania teorii na motocykl.
0: Tak.
4: Co prawda ma już prawo jazdy na samochód, ale jak się okazuje, zdawanie teorii nawet po praktyce jest bardzo trudne.
0: To prawda, ale spokojnie. Ja jeszcze nie byłem, nie poległem na pierwszym podaniu, ale dobra.
4: Spytajmy się w takim razie coś o Oliwki.
0: Jakieś bardzo ważne pytanie dla ciebie. Uwaga, ile punktów karnych można zgarnąć za przejechanie na czerwonym świetle przez... na czerwonym świetle po prostu.
3: Jak dobrze pamiętam, to chyba 15.
0: Dobrze!
4: Naprawdę są takie pytania na teorii?
0: Zresztą, oczywiście, że tak. Jejku. Wszystko jest możliwe, proszę pani. To są wszystkie chwyty dozwolone,
4: Oliwka,
0: żeby tylko uwalić.
4: To ja będę do ciebie dzwonić, bo ja nie mam zielonego pojęcia o tym wszystkim. Ale dobrze, bardzo się cieszę, że wiedziałaś. W związku z tym, proszę bardzo, 100. Oby nie na mandat.
3: Dziękuję bardzo.
4: Okej. No i życzymy ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Chyba najlepsze życzenia dla ciebie, jakie mogą być, to zdania za pierwszym razem.
0: Tego
3: myślę, że to się najbardziej przyda.
0: Nie! Zdjęcia!

0: KKKK, 6 minut do godziny 7. Mam nadzieję, że u was jest OKKKK.
1: No, jest bardzo okej, słuchaj, ponieważ na naszym eskowym messengerze pojawiło się mnóstwo telefonów z ludźmi, którzy A, nie śpią, B, pracują.
0: Zawody.
1: Tak jest.
0: Miłosne?
1: Nie, na szczęście.
2: Dzień dobry, hotelarstwo się melduje. Dzisiaj jest sporo konferencji, więc 6 rano już na posterunku.
0: Jak pojawiam się, najczęściej zadaję pytanie: dzień dobry, czy jest poży pokoik z wanną?
1: No, Janki jest wielkim fanem wanny. Może ci kupię kiedyś bryloczek z wanną? Będziesz miał wtedy zawsze wannę przy sobie.
0: Halo?
3: Cześć, SK. Ja dziś przyjechałem do pracy specjalnie na 16 rano, żeby zrobić 100 kilo lecza węgierskiego z wędzoną kiełbaską i boczkiem. Pozdrawiam.
1: Jeżeli słuchacz przyjechał na 16 rano, to ja nie jestem pewna, czy 100 kilo to 100 gramów.
0: Za chwilę newsy u nas, bądźcie blisko Radia SK.
4: Reklama.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: W końcu przyjdzie ta chłodniejsza odmiana jesieni, no ale na razie cieszymy się ładną pogodą, chociaż dzisiaj będzie się nieco chmurzyć, na termometrach w Starechowicach do 20 stopni. Nadchodzący weekend zapowiada się słoneczny i bardzo ciepły.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał listę żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jeśli decyzja się uprawomocni, a Marcin Romanowski wróci do Polski, a to zapowiedział już jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany. Sąd uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
3: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
2: Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiada zażalenie. Powstanie Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a to oznacza, że polscy technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania amerykańskich śmigłowców i silników używanych w Black Hawkach. A piłkarska młodzieżówka pokazała się seniorskiej kadrze, jak wygrywać ze Szwecją. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach 3-0 Szwedów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali, fetując wczorajszą wygraną. Przypomnę, że w pierwszym meczu ze Szwecją reprezentacja U21 wygrała 6-0. W sumie w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest to krok od awansu na Euro.
4: SK Starachowice News.
5: Agnieszka Jędrasik, zapraszam. Rowerowy sukces Starachowic. Mieszkańcy przejechali prawie 6 tysięcy kilometrów w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Najaktywniejszy Marek Mucha pokonał ponad 1600 kilometrów. 600 tysięcy złotych dla Starachowickiego Szpitala. Miejscy radni przeznaczyli pieniądze na przeniesienie i modernizację zakładu opiekuńczo-leczniczego. Cała inwestycja kosztuje ponad 24 miliony złotych. Świętokrzyska Straż Pożarna przypomina też o aplikacji Gdzie się ukryć, która wskazuje bezpieczne miejsca w sytuacjach kryzysowych.
6: Jankes.
7: Kama.
6: Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
8: Dwie minutki po godzinie 7, czwartek, zawodami stoi. Uważaj, Kama, teraz uważaj, ale przywalimy. Halo?
9: Witam, z tej strony operator węzła betoniarskiego. Codziennie do dyspozycji od wczesnych porannych godzin.
10: No, to jest facet, który jest mur beton. Ale ciekawe, czy tym się łatwo skręca.
8: No właśnie, ale operator węzła betoniarskiego. Nie tam, że jedna grucha podjeżdża. Aha, aha. Wszystkie gruchy są tam. No.
10: Wszystkie gruchy jego?
8: Tak.
10: Brawo!

0: pseudonim Raz, nazwisko Putin. Nie pozdrawiamy prezydenta Rosji.
1: Słuchajcie, jest niewielu piłkarzy, których autentycznie, szczerze kojarzę, ale Arkadiusza Milika kojarzę, a i owszem, zarówno ze zdjęć, jak i z tego, że to jest chyba ten piłkarz, co nie trafiał w meczach reprezentacji, tak?
0: To prawda, rzeczywiście, Arkadiusz Milik. Jak jedziesz? Jak jedziesz?
2: Arkadiusz,
0: zatrzymaj się! Tak policjanci krzyczeli ostatnio do Arkadiusza Milika, gdy wyjechał na ulicę, no i trochę przeszarżował, rzeczywiście.
1: No właśnie, miał w Warszawie wyprzedzić auta przed przejściem dla pieszych. Niebezpieczne. Przejechać przez podwójną linię ciągłą. Niebezpieczne. Policjanci, którzy jechali za nim radiowozem, najpierw go tylko pouczyli, choć chwilę później piłkarz miał jeszcze przejechać na czerwonym świetle.
0: Czerwone światło, ciągłe, tak? Linia ciągła, wyprzedzanie na pasach, czyli Arek Milik wreszcie zaczął stwarzać realne zagrożenie.
1: Szkoda tylko, że nie na boisku.

0: Hej, to Radio SK, kwadrat po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to podnosimy poprzeczkę 664-402-302. 7 pytań, 7 pytanie gwarantuje nagrodę, jeżeli na nie dobrze odpowiecie. A dzisiaj butelka eskowa i skarpetki.
0: Wszystko dla was oczywiście, zabierajcie się również do odpowiadania pytań. Halo, witamy, dzień dobry, kto dzisiaj
3: Siemanko,
0: pierwszy?
3: Cześć, Mateusz z tej strony.
0: Siemano Mateuszu i poszły konie po betonie.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Mati, co ty teraz robisz, że masz czas dzwonić do radia tak wcześnie, co?
3: Pracuję oczywiście pilnie, od 6 rano.
0: Bardzo, super jest ta praca, pozdrowienia dla szefa twojego.
3: Pozdrawiam.
1: Drugie.
0: Lecimy dalej, kategoria prawo jazdy, uwaga, jaka linia musi być, żeby można było wyprzedzać?
3: Przerywana.
2: Widzę, że Jankę zapisuje sobie coś w zeszycie. Tak, Janki, przerywana. O tak, tutaj z takimi przerwami.
0: Ja wiem.
1: Tak. Trzecie.
2: Wczoraj był 30 września, to jaki dzisiaj jest dzień?
3: 1 listopada. Wow. Października.
2: Ej, zaliczamy! Nie zaliczamy, zaliczamy!
0: Wyjątkowo po znajomości! Całe szczęśliwki słucha o tej porze. No dobra, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Widziałem, że się ktoś... Dobra, okej. Okay. Lećmy dalej. Czy Vin Diesel jest taki aktor? Ma coś wspólnego z scenami diesla na stacjach?
3: Teoretycznie nie, ale oczywiście to tak. Nie.
2: A powiedz coś tekstem typowego hipochondryka.
3: Typowy hipochondryk, ale dzisiaj będzie ciepło, ale jest zimno.
2: Nie, no. Tu mnie boli, tam mnie boli. No, jejku. Hipochondryk to jest osoba...
0: Dobrze, chyba powoli przekwitasz kolego, że to by tak ciepło, zimno. Co zaliczamy znowu?
3: Nie zaliczamy.
0: Trzymaj nie możemy, kochany. To już
3: dzięki,
0: jest.
3: Trzymajcie się, miłego ciągka.
4: 30 sekund zostało.
0: Szybko! Ale fantastyczny słuchacz. Dziękujemy, gratulujemy oczywiście.
2: Cześć! Halo, halo, kto z nami?
0: Dzień dobry, kto
3: Jacek?
0: Teraz?
2: Jacku, na jakim drzewie rośnie żołędź?
5: Na dębie.
0: Dobrze, i uwaga! Ostatnie 7 pytanie, 20 sekund. Najczęściej kupowana pizza w Szwecji. Jaka to jest pizza?
2: Pizza z kebabem czy pizza z paprykarzem?
5: Kebaba.
2: Tak jest!
6: Taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Naprawdę?
6: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
2: Nie.
6: Jest bardzo dobra.
2: Myślę, że Filip Kaiser dla turystyki szwedzkiej zrobił więcej niż całe ich biuro turystyczne i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale tobie serdecznie gratulujemy. Dostajesz od nas naszą eskową butelkę i eskowe skarpetki.
5: Wow! Dzięki.
0: Masz jakieś pytanie do nas?
5: No nic, no miłego dnia, jak dla wszystkich. Stoję w korku na S8, więc dla wszystkich kierowców.

0: Papa, Lady Gaga, 25 minut po godzinie 7.
1: Fajnie, że z nami jesteście. Przypominam, że we wrześniu Lady Gaga została mamą.
0: No to nie, przepraszam, nie wyspana Lady Gaga na antenie Radia SK. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Wieczorem byłem z moim synkiem w sklepie dużym. Były piłki takie nożne. Było ich około 20 na ścianie. Wszystkimi grał. Słuchaj, strzelał, naprawdę było. To, mój synek ma 2 latka niespełna, to było U2. W sensie U2, a U21 będziemy o nich mówić, tak?
1: No też właśnie, Marcin Procki za momencik o tym, że chłopaki są lepsi niż polska reprezentacja.
0: U21.
2: Od tej senioralnej.
0: Od U21+. Plus.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Październik wita się z nami odrobiną chmur, ale nie popada dziś w Starachowicach. Przyjemne 20 stopni zobaczymy maksymalnie na skali. Jutro słonecznie i nieco ponad 20 kresek. W weekend parasole nie będą potrzebne, sporo słońca się szykuje.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to wirus odpowiadający za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Poważny pożar w Lipnicy Dolnej koło Bochni w Małopolsce. W nocy w ogniu stanęły tam budynki gospodarcze. W środku znajdowały się zwierzęta.
8: Budynek mieszkalny został uratowany przez strażaków. Na miejscu cały czas pracują strażacy i wszystkie służby współdziałające.
7: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, a strażacy aktualnie dogaszają jeszcze pogorzelisko.
9: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
10: SK Sport News.
7: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie pokonała francuskie Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś swój pierwszy mecz rozegra tam Magdalena.
9: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
11: Jankes, Kama
12: i Wiktor.
13: Szósta 31 była godzinę temu.
14: Teraz właśnie jakiś taki niepewny
13: byłeś. Tak, już spojrzałem na zegarek i mówię, a zaczynam od szóstej. 6:31 za nami, teraz 7:31, proszę
15: dobry.
13: Państwa.
15: Jeden z zawodów, który już nie śpi, to rejestrator medyczny. Właśnie wychodzę do pracy na pierwszy dzień. Kawa pierwsza wypita, zaraz druga wleci na pewno. Pozdrawiam wszystkich pracujących już.
14: No to trzymamy w takim razie kciuki i bardzo prosimy odbierać telefony, bo na rejestrację zawsze się nie można dodzwonić, no.
13: Kama, gdyby się dodzwoniła i mogłaby być wybrać swój ulubiony numerek, to jaki byś wzięła?
14: Jak to jaki?

0: Post Malone. No wkrótce będziemy postować.
1: Puścić.
0: 23 minuty i będzie z nami godzina 8, ale dzisiaj bez żadnego postu, na szeroko, jajeczniczka, jakiś boczuś i jedziemy dalej.
1: A czy ty już widziałeś w internecie takiego brytyjskiego streamera, osobowość internetową, Sam Pepa?
0: Aha, tak się nazywa pan, tak. Rzeczywiście. Coś słyszałem, facet po Europie jeździ, nie na motocyklu, tylko na monocyklu, czyli takim jednym kółku.
1: Elektrycznym, ale co tam, no się tak. Nie będę czepiać.
0: Ale jeździ, rzeczywiście, coś słyszałem. No i co, był gdzieś u nas?
1: No i robi trasę z Wilna do Lwowa i kiedy przejeżdżał przez Podlasie, w deszczu zatrzymał się przy nim Polak. Jeżeli nie słyszałeś...
0: Na Podlasiu? Ojej.
1: Na Podlasiu!
2: No dzień dobry! Kurde, na jednym kole jedziesz? Bo ty po angielsku? Anglik?
3: England,
2: to co to England? Ewa, chodź pogadać, co on gada England. Bo ty po angielsku? Anglik?
3: Greek?
0: Greek? To jest sałatka grecka?
1: Panowie nie znali swoich języków, no ale mimo to naprawdę się dogadali, no. Skąd, dokąd zmierza, no nagranie trafiło do sieci, zrobiło się gigantycznym wiralem i pan z Podlasia skradł moje serce. Dla mnie się podoba!
0: Pięknie, na Podlasiu przy granicy z Białorusią jest bariera, ale jak było słychać, no na pewno nie językowa.
4: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy?
5: Ale nie wiesz gdzie?
4: Odlot ściśle tajny!
5: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji. Lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
10: I po reklamie.
4: Esko.

0: 15 minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, Nosot się zbliża, za chwilę będzie dzwonić.
1: No, jak on zrobi boom, boom, girl, to ojej.
0: I będziemy na basenie, uwaga, boom, boom, boom.
1: To wtedy tam taką...
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani mamy Moniki się dotelefonowałam?
4: Tak, jestem przy telefonie.
5: Kłaniam się, bimbały Bożena, po tej stronie telefonuję, proszę pani, w sprawie pływalni, bo widzę, że córka dostała się, proszę pani, do klasy sportowej o profilu pływackim.
4: Tak.
5: Córka będzie chodziła na pływanie, czy nie?
4: No, będzie chodziła, bo jest w klasie sportowej, będzie chodziła na pływanie.
5: Jeżeli dziecko będzie uczęszczało, proszę pani, do klasy, to musi te 10 litrów wody, proszę pani, przechować. Niestety sanepid, proszę pani, każe.
4: Ale przechować skąd tą wodę?
5: Ja będę odpowiedzialna, proszę pani, za to, żeby tę wodę wydać. I teraz możemy to podzielić na dni, czyli po litrze, to wtedy wyjdzie 10 dni. Jak będzie miała zajęcia pływackie, to wtedy trzeba z powrotem te 10 litrów, proszę pani, przynieść.
4: 10 litrów tym, co pływała, tak? Co każdy pływa, co korzysta codziennie, co korzysta co godzinę, w każdej minucie, tak?
5: Basen, proszę pani, w nowym roku szkolnym będzie czyszczony częściej niż do tej pory, stąd też trzeba będzie, proszę pani, tę wodę przechować, żeby jej, proszę pani, nie marnować.
4: No ja rozumiem, to każdy. No dobrze, no to ja się dostosuję do reszty rodziców. Co państwo ustalicie,
5: no,
4: to ja...
5: No i teraz tak, ja muszę z panią ustalić, czy codziennie po litrze, czy pani chce jednorazowo po 10 litrów.
4: Niech będzie codziennie po litrze.
5: No i wtedy, proszę pani, sprawa się rozwiązuje, bo w wiaderku może dziecko brać do domu. I teraz, proszę pani, sprawa jest taka, żeby pani to dopilnowała, bo jak będzie sygnał, proszę pani, że basen jest wyczyszczony i można wodę, proszę pani, z powrotem napełnić, tak, basen, to dziecko jest zobowiązane, proszę pani, do przyniesienia.
4: Dobrze, to ja się dostosuję do tego, co państwo ustalicie. Jak ustalą sobie dzieci, że będą nosiły po litrze, to my również będziemy nosiły po litrze.
5: No i ewentualnie, jak pani już będzie miała te wiaderko, to niech pani je przekazuje Paulinie.
6: Myszka, zostałaś wkręcona.
4: Jezu święty, jesteś głupia, ej.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Hej, 5 minut i będzie z nami godzina 8, tutaj Radio SK, w czwartek za kwadrans piątek, dzisiaj nie 31 września, 1 października, mili państwo.
1: No, twój egzamin na motocykl coraz bardziej się zbliża, teorię masz już oczywiście w jednym małym paluszku, czekam aż będziesz miał w dwóch. I pytanie do ciebie.
0: Tak, proszę.
1: Czy we wszystkich samochodach osobowych musi być obecna apteczka?
0: Ha, oczywiście, że nie. Gaśnica i trójkąt ostrzegawczy musi być, tak? Apteczka już nie.
1: No właśnie, o tym Marcin Procki za chwilę w newsach.
2: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Warto korzystać z tej ładnej pogody i zaplanować sobie weekend na świeżym powietrzu. Będzie bardzo ciepło. No dzisiaj też pozytywne informacje dotyczące prognozy pogody. Ma być 20 stopni w Starechowicach, słońca nie będzie brakować.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Punkt 8 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Wydał go warszawski sąd okręgowy. Polityk PiS ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane środki były nieskuteczne. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie, bo jak mówi...
3: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację.
2: A przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Apteczki będą musiały być w autach
4: po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
2: Mówi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury, które nie planuje wskazać, co ma znaleźć się w apteczce. A wilki zauważono pod Piotrkowem Trybunalskim. Gmina Czarnocin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają. Nie ma powodów do obaw.
5: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
2: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Wilki, przypomnijmy, są objęte ścisłą ochroną.
6: SK Starachowice News.
7: I Agnieszka Jędrasik. Starachowice z rowerowym sukcesem. Mieszkańcy przejechali łącznie prawie 6 tysięcy kilometrów w ramach rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Najaktywniejszy uczestnik Marek Mucha pokonał ponad 1600 kilometrów. W Skarżysku od dziś autobusy pojadą według nowych rozkładów dopasowanych do dojazdów do pracy i szkół. Mija również okres testowy bezpłatnej komunikacji. Bez biletu pojadą posiadacze karty miejskiej.
8: Mieszka w Skarżysku, płaci podatki i co jest najważniejsze, że wywiązuje się z opłaty śmieciowej.
7: Mówi prezydent Skarżyska Arkadiusz Bogucki.
9: Jankes.
10: Jankes.
9: Kama.
10: Kama.
9: I Wiktor.
10: W Radiu RTSK.
11: Za chwilę Kama wyskakujemy z kasy. Będzie tysiak.
12: Ależ to jest cudowne.
11: No, właśnie.
12: Dajcie znać, w jaki sposób musi się odprężać nasze szkolne akcje. Oczywiście zaczynamy. Wszystkie szczegóły na sk.pl. Za chwilę dzwonimy i wręczamy.
11: A teraz akcja Tiesto i Riteora.

0: Polska Starachowice.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: David Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK 8 minut po godzinie 8.
1: Przed chwilą zadzwonił do nas słuchacz, który powiedział...
2: Witam serdecznie, Grzegorz z tej strony. Dzień bez korka w Niemczech to nie jest dniem straconym.
0: No. Wszędzie korki w Niemczech.
1: Wszędzie korki tam, gdzie nas nie ma, na szczęście, Janki. I tej wersji się trzymajmy. Ale faktycznie, nie wiem, czy ty słyszałeś o tym, że Niemcy postawili największy na świecie... Nie korek, ale wiatrak.
0: Pomnik? Wiatrak?
1: Tak. Niedaleko granicy z Polską zresztą.
0: Co? Czekajcie, ale jak będziemy, jak to będzie wiało od nas, ze wschodu, tak, czyli z Polski, czyli jak będzie wiało od nas, to znaczy, że Niemcy będą mieć prąd z naszego polskiego wiatru, tak?
1: Tak.
0: O kurde.
3: Hańba!
0: Niech mają, niech się cieszą.

0: się zresetować po pełnym dniu wrażeń?
1: No.
2: Cisza.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: O, wczoraj moi synkowie, o, byli w formie. Oj.
1: Po tatusiu bym powiedziała.
0: Później im przejdzie, to dobra. Zabieramy się za to, no, co was resetuje i pcha. Chwalicie się tym oczywiście na SK.pl.
1: Po dniu pełnym zajęć. Z nami Michalina, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jaki ty masz dzień pełen zajęć? Czym się zajmujesz?
4: Na co dzień pracą, weekendami studiuję. Dużo Excela, dużo cyferek, studia też związane z cyferkami, więc jest pracowicie.
1: Ojej, to jak ty się resetujesz po takim pełnym dniu zajęć?
4: Już od dziecka mam taką pasję, muzykę klasyczną. Od dziecka grałam na pianinie, no i do teraz ze mną zostało te dźwięki klasycznej muzyki na co dzień. To pomaga mi się zresetować.
0: Vivaldiego, naprawdę?
4: Tak,
0: super.
4: Pory roku.
0: Lubisz Vivaldiego, to my ci z Mozarta teraz przysuniemy. O! Piękny, ja też kocham. Tutaj Radio SK Classic.
1: To są takie dźwięki, które już zdecydowanie mówią, wychodzimy, bo się zaraz spóźnimy. Ale słuchaj, to żebyś mogła faktycznie na maksa się relaksować muzyką klasyczną.
0: To musi dobrze brzmieć.
1: Oczywiście, że tak. Dla ciebie i trochę też dla twoich sąsiadów. Proszę bardzo, zgarniasz kartę podarunkową za 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl. Na przykład na głośnik mobilny Marshall.
0: Na przykład. A co tam?
4: Ale dziękuję bardzo.
0: Ale sąsiedzi zadowoleni.
3: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Zajrzyjcie na SK.pl. Jutro też wam to zrobimy.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

The survival, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tutaj jest 24 minutki po godzinie 8.
1: Czy możesz powtórzyć?
0: 24 minutki, albo nawet minuty po godzinie 8.
1: No to zadzwonił do nas słuchacz pochwalić się, na którą jedzie do pracy.
2: Mhm. Konrad z tej strony. Jadę na 8, na razie, cześć!
1: To która jest?
0: 8:25 już teraz. Konrad, powodzenia!
1: A za chwilę Marcin Procki i newsy.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Marshall.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Dawid Bąk, kłaniam się. Październik wystartował. Jesień w kalendarzu, na drzewach coraz mniej liści, a pogoda wiosenna. Dzisiaj 20 pojawi się w Starechowicach. Będzie słonecznie. Ochłodzenie ma nadejść w okolicach 8 października.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: 8.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Trzy osoby zatrzymane przez policję w Warszawie. To za napad na mężczyznę, grożenie mu bronią i wywiezienie go do lasu. Grozi im 20 lat więzienia. Rusza nowy rok akademicki, to na ponad 300 uczelniach. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały jedne z najlepszych wyników w historii, a ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów. A Kasper Schmeichel, taksówkarzem, duński bramkarz, jeszcze niedawno grający w Celticu i reprezentacji, został kierowcą Ubera. W marcu zakończył karierę z powodu kontuzji. Jak mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, ale z nadmiarem wolnego czasu.
7: Jankes. Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: 8.30, pół do 9. Dzień dobry raz jeszcze.
10: Co to za oburzenie?
9: Tak, że była mowa o tym, że piłkarz nie ma... Mam dużo wolnego czasu, sobie tak jeździ samochodem, no. To jak? Trzeba książki czytać, no. Proszę pani. I zarażać ludzi tym.
11: Okay. Może nie ma aż tak dużo czasu.

0: Ja się już nie mogę doczekać.
1: Dobrze, no ja też, aczkolwiek mój lekarz powiedział, że panie Jankesie, no zobaczymy jak to będzie z tym kolanem. Dobra, nie o tym, nie o tym.
0: Przestań.
1: Bez kolana można lecieć
0: też? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, zaczynamy zbierać ludzi na odlot ściśle tajny. Już od poniedziałku będziemy do was dzwonić, ale to znaczy, że wy już teraz możecie wchodzić na SK.pl, no i oczywiście zgłaszać się do naszej zabawy.
1: Słuchajcie, no...
0: Co było najlepszego na poprzednim wyjeździe?
1: Słuchacze.
0: Okay.
1: No, no tak, no byliśmy w Hiszpanii. Od początku do końca było naprawdę błogo. No
0: Janka
1: było
0: cudownie, zgubił zęby. Prawda?
1: Ja miałem wkładkę, no bo to właśnie mówimy o tych zębach. No nie, że tak zęby mi wypadły, po prostu miałem taką wkładkę prostującą zęby, wskoczyłem do basenu i tę wkładkę na chwilę włożyłem do spodenek basenowych, no i z tych spodenek ta wkładka mi wypłynęła i później był konkurs, kto znajdzie wkładkę na moje zęby.
0: No, fantastyczni znaleziono. Słuchacze znaleźli, no właśnie. Znaleźliśmy również centrum miasta, pojechaliśmy do Malagi. No. Trochę się tam pogubiliśmy, a potem się znowu odnaleźliśmy.
1: W hotelu wszyscy się nagle znaleźliśmy w jednym pokoiku malutkim. Jakie to było wspaniałe. A później poszliśmy dalej spacerować, zwiedzać. Polecamy. Ta akcja jest naprawdę wyjątkowa.
0: No właśnie. Dajcie znać oczywiście na SK.pl, że chcecie do nas dołączyć, a od poniedziałku zrobimy wam taki odlot, że hej.
2: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Bo zapomnieliśmy dodać, że w sumie to my nie wiemy, dokąd lecimy.
3: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Masem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
8: I po reklamie.

0: Jak tam twój piesek? Co teraz robi? Jak myślisz?
1: Mój piesek? Oczywiście, że teraz śpi.
0: Mój Jimmy pewnie je. A, on lubi sobie pojeść ostatnio. Jakoś w ogóle przytomni Jimmy ostatnio tak kilogram. Ale...
1: No więc nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale wczoraj w Sejmie suczka kobra, która była zasłużoną funkcjonariuszką Straży Marszałkowskiej, przeszła na emeryturę po 8 latach służby.
2: Wow. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisana. Od jutra masz wolne.
1: Suczka kobra sprawdzała budynki i sale pod kątem bezpieczeństwa i wykrywania zagrożeń takich jak materiały wybuchowe.
0: Ale to była praca, no, to było w Sejmie, prawda?
1: Tak,
0: praca w ciężkich warunkach, to już musi iść na emeryturę, no.
1: Nie, no, ale błagam cię, ja też bym chciała po 8 latach przejść na emeryturę, no.
0: Kama,
1: no.
0: Musisz lepiej szczekać.

0: Łukasz, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Janki, ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że jak tylko Łukasz wszedł do studia, momentalnie zdjął bluzę, odsłonił swój biceps i ja bym chciała cię tak tutaj delikatnie namówić, żebyś jednak brał przykład z kolegi.
1: Ale bo mi się po prostu gorąco przy was zrobiło.
0: No, słuchaj, Kamcia, nam przy tobie też.
2: Ale ja jestem na dobrej drodze, przecież ja mam karnet na siłownię.
0: Ja wiem, tylko on ma taki biceps jak twoje dwie ręce.
2: No mówię, że mam karnet.
3: Dlatego
0: Łukasz Duńczyk się wami teraz zaopiekuje.
1: Polecam.
0: Dzięki za dziś
1: się.
4: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Let's go!
12: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
15: W tym domu nigdy nie zwalnia.
16: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
18: Play.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
21: I po reklamie.

0: grzybiarze mogą się w końcu uśmiechnąć. Mamy wysyp grzybów w świętokrzyskich lasach. Więcej o tym na sk.pl. Słonecznie będzie dzisiaj w Starechowicach na skali do 20 stopni maksymalnie. Jutro kontynuacja złotej jesieni.
1: Dochodzi dziewiąta, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Na wydanie opinii będą mieli kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
2: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany.
1: Mówi nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Mężczyzna przed tygodniem w jarosławskim w opactwie zaatakował 5 osób, jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Szklane butelki w systemie kaucyjnym to na razie pomysł. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu. Na rok po wprowadzeniu systemu o te zmiany dopytywał Mateusz Gołębiewski.
3: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
4: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy. Gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
3: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie.
1: A opakowania w systemie oddaje już 3/4 Polaków. Nowak Dziokowicz wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borżysza. To pierwsza jego wygrana od lipca, a dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego od 13 rywalem będzie Lerner Tien.
5: SK Starachowice News.
6: Agnieszka Jędrasik, ponad 19 milionów złotych trafi do Świętokrzyskiego na inwestycje drogowe. Pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej pozwolą na realizację 14 zadań w regionie. Ponad pół wieku wspólnego życia. W Kielcach wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Podczas uroczystości jubilaci dzielili się swoimi doświadczeniami.
7: 52 lata już mamy. No kochać się. Tylko i wyłącznie kochać.
8: Wzajemne zrozumienie, spokój. Przede wszystkim, żebyśmy się kochali.
6: A rozmawiała z wami Weronika Wawrzyczyk.
9: Minuta po godzinie 9:00. No to słuchajcie, nie ma co zwlekać, popracujmy razem. A jeśli nie chce wam się dzisiaj pracować, macie zły dzień, to pomyślcie, że są wśród nas takie osoby, które dzisiaj przez cały dzień siedzą na nudnym wykładzie. Pozdrawiamy serdecznie studentów, którzy teraz zaczynają rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was będziemy nakręcać. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eben i Easy Bizu. To są hity na czasie w Radiu SK 17 po 9. Słuchajcie, od dzisiaj bardzo ważna zmiana na stacjach benzynowych i spokojnie, nie chodzi o ceny. Dzisiaj mamy 1 października, a więc na stacjach od teraz będą się pojawiały paliwa przejściowe. To oznacza, że jest w nich taka substancja, dzięki której nam samochody w zimę nie będą zamarzały. Czyli słuchajcie, jakby nie patrzeć, od teraz mamy takie, wiecie, paliwa wzbogacone, paliwa premium. Może w końcu będą warte swojej ceny. Słuchajcie, jak będziecie tankować, to nie płaczcie. Pomyślcie, że samochód teraz do was mówi: ale dobre, jakie dobre, jak dobrze doprawione.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
1: Odlot ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Bring the beat back.

0: Serbuk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: I po reklamie.

0: John Newman w Radiu SK, to są hity na czasie. No i słuchajcie, to są świetne informacje. Młodzi pokazują, jak to się powinno robić. Nasi polscy piłkarze z kadry U21 wczoraj wygrali 3-0 ze Szwecją i to było ich 9. zwycięstwo na 9 meczów w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. A to oznacza, że jest spora szansa na awans z pierwszego miejsca w grupie. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, że jutro seniorska kadra gra z Rumunią na Narodowym w Lidze Europy, więc może warto z nimi zagadać. Tak wiecie, tak miło, na spokojnie, że słuchajcie panowie, a może chcielibyście sobie odpocząć, co? Tak w piątkowy wieczór dostać wolne, przecież to jest świetna informacja, prawda? Byście sobie siedli z chipsami, na spokojnie meczek obejrzeli, młodzi by tam sobie po boisku pobiegali, wy byście sobie pooglądali, wszyscy byliby szczęśliwi, a kibice nie mieliby popsutego humoru przed weekendem.
1: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
7: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607-428-950.
6: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 78 00. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
7: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami w palnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność. Zadzwoń 787-649-647. Zapamiętaj ten numer. 787-649-647. Lub odwiedź naszą stronę kubarpelet.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Materson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy ulica Radomska 86.
10: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba w Radiu SK. To jest taki wstęp do tego, co się wydarzy już za chwilę na antenie Radia SK. Dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i dlatego już za chwilę, po godzinie 10 na antenie SK usłyszycie 100% polskich hitów na czasie. Najlepsze polskie numery dla Was wybierzemy. A Wy z tej okazji dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK, jak Wam mija ta pierwsza połowa czwartku tekstem losowej polskiej piosenki. Może generalnie jesteście w dobrym humorze, bo się piątek zbliża, więc...
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: A może od rana szef się czepia i cały czas coś zleca.
2: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak Wam mija pierwsza połowa czwartku? Jakimś tekstem losowej polskiej piosenki. Nagrywajcie głosówki. No i za chwilę odpalamy Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: I po reklamie.
9: Według najświeższej prognozy długoterminowej takie większe ochłodzenie szykuje nam się po 8 października. A dzisiaj sporo słońca będzie w Starachowicach, temperatura wzrośnie do 20 stopni. Silniejszy wiatr troszkę nam dokucza.
10: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek świętokrzyski śmiertelny wypadek na Krajowej 78. Dachowało rozpędzone auto. To między Szczekocinami a Jędrzejowem. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela, a to wszystko po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu. Drugi pilot samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Został obezwładniony, zatrzymany, a maszyna bezpiecznie wylądowała.
11: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty.
10: O czym informował Mateusz Gołębiewski, a dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Funkcjonariusze z Bełchatowa pojawili się przed liceum i rozdawali uczniom elementy odblaskowe.
12: Macie tego używać wieczorami, nawet jak po mieście chodzicie.
13: Jasne, że tak.
12: Zdecydowanie.
13: Dobrze, dziękuję bardzo, będę pamiętać.
14: Jesteśmy pozytywnie zaskoczone.
10: Przyda się?
14: Oczywiście, że tak. Wieczorem teraz coraz wcześniej robi się ciemno i często ja też lubię ubierać się na czarno, więc mnie nie widać po prostu. Dlatego warto jest nosić odblask.
10: A dopytywał uczniów reporter eski Rafał Różycki.
15: SK Starachowice News.
16: I Agnieszka Jędrasik, Jolanta Kręcka wraca do starachowickiego szpitala. Od dziś będzie pełniącą obowiązki dyrektora PZOZ-u w Starachowicach. Zastąpi Jacka Walkowskiego, który zrezygnował ze stanowiska.
17: Szpital starachowicki znowu gdzieś skręcił trochę w niedobrą stronę. Musimy się temu przyjrzeć.
16: Mówi Jolanta Kręcka, o tym na sk.pl. Ponad 19,5 miliona złotych trafi do Świętokrzyskiego na inwestycje drogowe. Pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej pozwolą na realizację 14 zadań w regionie.
18: 10:02, no słuchajcie, ruszamy. To jest godzina tylko z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, dlatego mamy najlepsze hity od najlepszych polskich artystów. Będzie męskie granie. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, wasi ulubieńcy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hymn wszystkich jesieniarzy. Roxy w Radiu SH świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i w tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy z tej okazji dajecie znać, jak wam mija czwartek, używając tekstów polskich piosenek. Monika?
1: Środa, czwartek, na, na, na i tak dalej, na, na, na.
0: To jest bardzo ważna, dobra wiadomość, bo to oznacza, że już tylko piątek, a potem weekend. Także słuchajcie, to jest ostatnia prosta, ale jest też bojowe nastawienie na ten czwartek. Seba?
2: Jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie. Słyszę słowa, od których wozjesz się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany.
0: Czyli co, u Seby chyba wypłata wleciała na konto? No, albo Dzień Chłopaka był bardzo udany.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 2020 lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji. Lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Mrozu, tak właśnie brzmi Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK. W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy opisujecie wasz czwartek słowami polskich piosenek. Jesteśmy razem z Piotrem w jego samochodzie.
1: Ja nagram sobie pioseneczkę do Korka, który jest na Modlińskiej w Warszawie przy skręcie na Most Grota. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał zespół dróg, trzeba będzie stracić.
0: Nawet w Korku są optymiści, to jest bardzo dobra informacja. To teraz dla wszystkich stojących w korku w całej Polsce Bryska ma odpowiedź, co się wydarzyło.
2: Chyba była kraksa, czy ty udział grałeś mnie? Radio SK.
0: Do Piotrka leci zestaw eskowych gadżetów, a do was za chwilę jeden z największych polskich hitów ostatnich tygodni, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
9: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie. To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Sanach na finał godziny z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Tak właśnie świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a wy możecie być jak Sanach, bo ona ostatnio podróżuje po Europie. Była w Madrycie na wyścigach F1, odwiedziła też Porto. No i wy też możecie gdzieś polecieć, ale na razie nie wiadomo gdzie. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie z kim lecicie i wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować naszą ekipę, więc to jest bardzo dobry moment, żeby się zgłosić. Możecie to zrobić tylko przez eskową apkę na smartfony. Pobierajcie i piszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście odlecieć z Radiem SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Ciepłe popołudnie będziemy mieć w Starachowicach. 20 stopni wskażą termometry, a w nocy minimalnie 6 się pojawi. Jutro nieco ponad 20 kresek i pogodnie. W weekend warto będzie gdzieś wyskoczyć. Ma być ciepło w regionie.
8: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 3 osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką, zostały wypisane do domów, a ta trafiła do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Mateusz Chłystun dopytywał o szczegóły w tej sprawie. Mateuszu, co jeszcze wiemy?
9: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak 2 żołnierzy i 1 pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze.
8: A śledczy dziś mają przekazać nowe ustalenia. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych czy zaśmiecanie? To sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. To krok naprzód, ale brakuje najważniejszego, mówi nam Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
10: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, przede wszystkim uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
8: A rząd projektem zmian ma zająć się jeszcze w tym roku. Był czerwony dywan i długie owacje. To po premierze Lalki w reżyserii Macieja Kawolskiego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu, m.in. Kamila Urzędowska, która gra Izabelę Łęcką.
11: Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafi.
8: Na filmowcy pracowali w 48 miejscach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie.
12: SK Starachowice News.
13: Agnieszka Jędrasik, Jolanta Kręcka wraca do starachowickiego szpitala. Od dziś będzie pełniącą obowiązki dyrektora lecznicy. Zastąpi Jacka Walkowskiego, który zrezygnował ze stanowiska. Nietypowa kolizja pod Kielcami. W Bilczy 58-latka wjechała osobówką prosto w pobliski sklep. Jak przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, zamiast jechać do przodu, wrzuciła wsteczny. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
14: Na parkingu w podkieleckiej Bilczy 58-latka na skutek omyłkowego wrzucenia biegu wstecznego wjechała w witrynę sklepową.
13: O tym na sk.pl.
15: Z niczym nie wolno przesadzać, między innymi z pracą, więc zaraz cieszmy się szczęściem Adama.
16: Hej SK, u mnie dzisiaj czwartek, no i w pracy, za chwilę będzie przerwa.
15: Bardzo dobrze mówi, pójdźmy razem teraz na przerwę, a SK w przerwie najlepiej zawsze zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie, Margaret na początek.

0: Nickelback w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Na pobudzenie dla tych wszystkich, którym już pierwsza kawa przestała działać. A ja was wcześniej pytałem, jak wyglądała pierwsza połowa waszego czwartku, opisując to tylko za pomocą słów znanych polskich piosenek. U Bartka było chyba romantycznie.
1: Nowe życie da śniadanie, pozwól, że cię nim nakarmię.
0: Tam się ciekawe rzeczy działy, także Bartek, bardzo dziękujemy za to śniadanie, albo dziękujemy twojej drugiej połówce, no bo podobno przyrost naturalny nam spada, także poprosimy takich śniadań więcej.
2: Reklama. Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i teraz właśnie zaczyna się kariera młodego rapera MJ Deli w Radiu SK. Słuchajcie, jestem przerażony, jak szybko rozwijają się nowe technologie w dzisiejszych czasach. W Chinach właśnie powstała, słuchajcie, pierwsza na świecie szkoła dla robotów AI. Czajcie to? I teraz wyobraźcie sobie, że za kilkadziesiąt lat każdy z nas będzie miał takiego robota w wieku szkolnym. I na przykład jest godzina 20:30, leżymy sobie na kanapie w salonie, oglądamy ulubiony serial i nagle do pokoju wchodzi robot.
1: Mamo, na jutro do szkoły potrzebuję blok techniczny, rzeżuchę i kilka kasztanów.
0: No ale przynajmniej nie wyrośnie z butów na WF.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Materson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy ulica Radomska 86.
3: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę odpoczynku w pracy. Natalie i Major League DJs w Radiu SK. Przy tym numerze można trochę rozłożyć oparcie fotela. O właśnie, tak? Nogi na biurko i łapiemy siły. Słuchajcie, od piątku dzieli nas już tylko pół dnia. W czwartkowe popołudnie za chwilę wprowadzi was Michu Zobkowski i zagra hity na czasie.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod Twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami w palnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność. Zadzwoń 787 649 647. Zapamiętaj ten numer. 787 649 647. Lub odwiedź naszą stronę kubarpelet.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Rdza, zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod Twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607 428 950.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Semmock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 78 00. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
3: I po reklamie.
4: W świętokrzyskich lasach w końcu sporo grzybów się pojawiło. Więcej na ten temat na sk.pl. Świetną pogodę będziemy mieć po południu, nie zabraknie słońca, na termometrach do 20 stopni w Starachowicach, w nocy spadki do 6 kresek.
5: Jest 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Dopiero w przyszłym tygodniu śledczy złożą zażalenie na decyzję sądu w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Śledczy mają na to 7 dni od wydania decyzji. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Romanowskiego, zapewnił, że jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym.
6: Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
5: Powiedział nam Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury. 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów. 90 lat temu zbudowano ORP Błyskawica. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych legend polskiej marynarki wojennej. Z okazji okrągłej rocznicy z samego rana w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
7: 90 lat temu matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu.
5: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Okręt brał udział w operacjach na Morzu Północnym i Atlantyku, uczestniczył w kampanii norweskiej oraz ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki.
8: SK Starachowice News.
9: Agnieszka Jędrasik, śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 78 w powiecie jędrzejowskim. Pomiędzy Jaranowicami a Ślęcinem samochód osobowy zjechał z drogi, przejechał przez rów i dachował, zatrzymując się w lesie. W aucie był tylko 46-letni kierowca. Mężczyzna zginął na miejscu. Miejscy radni przyznali 600 tysięcy złotych wsparcia dla starachowickiego szpitala. Pieniądze zostaną przeznaczone na przeniesienie i modernizację ZOL-u.
10: To wsparcie jest niezbędne, szczególnie w tym momencie, który jest bardzo trudny moment dla wszystkich szpitali w Polsce.
9: Mówi prezydent Marek Materek.
11: Restart komputera w takiej sytuacji jak 12:02 i rozpoczęcie programu to nie jest łatwa sprawa, ale damy radę, bo na szczęście muzyka gra. Za chwilę Somber, teraz Dawid Podsiadło. Michu, witajcie.

0: Lista płac długa, ale warto ją wymienić. Catfield i Paco Amoroso. Oprócz tego Pink Panthers i jeszcze Fred Again. Sexy Magic na naszej antenie. Numer, który, skłaniam się ku tej tezie, mógł być z nami już od dawna, być może nawet od roku, ale lepiej późno niż wcale. Czemu mógł być już od roku? Bo jest związany z GTA 6. Ma znaleźć się na oficjalnym soundtracku właśnie do tej gry, a przypomnijmy, ta gra już przesuwana kilkukrotnie, miała być w 2025, ostatecznie oficjalna data chyba niezmienna na ten moment, to 19 listopada 2026. Więc ten numer mógł być z nami, ale lepiej późno niż wcale. Świeżynka na naszej playliście. Za chwilę Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK, a później Zokaria, Andy Dust i Harris.
1: Radio SK. Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź

0: do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium, Starachowice, Rynek 1.
1: To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: I po reklamie.

0: Dobrze gramy, co? Pozytywnie. Dawid Stawarena na antenie radialska. If you don't know my name. Ja ładnie się z wami przywitałem, nie przeczę, ale no nie tak jak powinienem chyba, bo nie przywitałem się z państwem ładnie w tak zwanym Q4. Czyli w czwartym kwartale 2026 roku, bo ten właśnie dzisiaj się zaczął. Zazwyczaj zmiany kwartałów to jakieś zmiany, również prawne, organizacyjne. I tak na przykład od 1 października, słuchajcie, rozszerzono elektroniczne monitorowanie kolejek o 15 grup zabiegów szpitalnych i pacjenci mają dostawać SMS-y przypominające o terminie zabiegu. No, mam nadzieję, że takie nie, w sensie, że twoja woda w kolanie zostanie usunięta w kwietniu 2032 roku, przypominamy. Ale jeśli to ma zadziałać, jeśli ma zmniejszyć w jakikolwiek sposób kolejki do NFZ-u, to jest bardzo dobry pomysł. Kuban, Mrozu, Faust, zanim spadnie deszcz, Este, za moment, a później Rita Ora.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz Rosé wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

0: Magiczny wokal Liwki zagościł na antenie Radiojelska tuż przed godziną 13. Poza tobą nic. Za chwilę po 13:00 kolejna godzina hitów na czasie. I będzie Tate McRae, i będzie Greedy.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Według najświeższej prognozy długoterminowej takie większe ochłodzenie szykuje nam się po 8 października. A dzisiaj sporo słońca będzie w Starachowicach, temperatura wzrośnie do 20 stopni. Silniejszy wiatr troszkę nam dochodzi.
4: Wybiła 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, w których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
5: Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
4: Spędzi tam najbliższe 3 miesiące, informuje Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz. Teraz sprawą 15-latka zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badania kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. Takie są pierwsze informacje z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak, ewakuowany wojskowym samolotem z Filipin.
6: Te badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik.
4: Mówi doktor habilitowana Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze, a to oznacza średnio o 8,5 euro mniej na baku. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
7: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
4: Mówi mieszkanka Posewalku. Tankrabat obowiązywać będzie do końca roku.
2: SK Starachowice News.
8: I Agnieszka Jędrasik. Śmiertelny wypadek w powiecie jędrzejowskim. Do zdarzenia doszło około godziny 8 w Jaronowicach, mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy policji w Jędrzejowie.
9: W pojeździe znajdował się 46-letni kierujący. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
8: Więcej na ten temat na sk.pl. Ponad 14 milionów złotych z Unii Europejskiej trafi do świętokrzyskich samorządowców na wsparcie seniorów i osób niesamodzielnych. Dzięki temu ponad 500 osób otrzyma opiekę bez konieczności opuszczania swoich domów.
10: Dla tych, którzy mają ochotę na pościelówę, bardzo proszę, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Dla tych, którzy chcą poskakać, Armin Van Buuren za kilka chwil. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Prawdziwe złoto energetyczne na antenie Radio SK. Armin Van Buren i Sasha Everlasting. Jak mógłbym nie wspomnieć o SK Live Remix, które i w piątki, w sobotę na antenie Radio SK. Przypomnę, właśnie od 20 tak naprawdę w piątki, a w nocy z sobotę na niedzielę od północy gramy bardzo, bardzo mocno klubowo-tanecznie i EDM-owo. I oczywiście w aplikacji Radio SK jest stream SK Live Remix i tam akurat z biegiem okoliczności teraz Estate of Trance. Brzmiące dokładnie tak. Czyli Armin Van Buren ze swoim programem. Możecie wbić, kiedy tylko chcecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten stream jest do waszej dyspozycji. Joe, End of Beginning, bardzo dobre granie. Już za chwilę wesce, później Riviera, She Doesn't Mind.
1: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
2: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
3: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
16: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
21: Światłowód od Play.

0: za e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

Nowa muza, na którą warto zwrócić uwagę, bardzo proszę. W przyszłym roku od Brytyjczyków z Clean Manit mamy dostać dużo nowego materiału. Znacie ich z Antenęski, chociażby z Rather Be, z Rockabay, no i oczywiście z Symphony. A ten numer to jest tego materiału zapowiedź. Bardzo ładna zapowiedź. Clean Bandit, Chloe, O'Malley, czyli Company w Radiu SK.

0: pochodząca ze Szwecji Lykkeli. Wspominam jej numer I Follow Rivers. Lykkeli, która święci triumf w gorącej dwudziestce Radia SK. Happiness is so sad, w którym śpiewa u Spirit House Mafia. To numer jeden w Polsce. Kolejna gorąca dwudziestka. Już jutro po godzinie 17 mocno zapraszam. A jeśli macie ochotę na te nowe, najnowsze numery, to koniecznie bądźcie z Matym Wuczyło po godzinie 23 przed północą, bo on wtedy zaczyna spotkanie z wami i gra te premiery, które mają miejsce dziś i właśnie jutro, zaraz po północy. Kto chce być na bieżąco, ten jest z nami w okolicach północy właśnie dzisiaj. No bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gibbs, Ego, For Money, ostatni dzień lata w Esce. Za moment.
1: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Plażowy na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Fonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Fonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski, 5,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: To będzie ostatnia reklama.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
20: Prościej się nie da.
21: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
22: I po reklamie.

0: przed godziną 14 na antenie Radia SK to Tove Lo i Talking Body. Będzie do was mówił Kuba z newsami po godzinie 14. Zajrzymy do Chin, tam Hubi Hurkacz walczy tenisowo i całkiem nieźle mu jeszcze przed chwilką szło. Najświeższe wieści za chwilkę o godzinie 14. A po 14 hity na czasie. Margaret na sam początek i jej nowa prima ballerina, szanowni państwo.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
26: Ciepłe popołudnie będziemy mieć w Starachowicach. 20 stopni wskażą termometry, a w nocy minimalnie 6 się pojawi. Jutro nieco ponad 20 kresek i pogodnie. W weekend warto będzie gdzieś wyskoczyć. Ma być ciepło w regionie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
27: Już prawie 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
28: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek
0: cokolwiek innego.
27: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy u pracowników miały bezpośredni związek z listem. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
1: Dużo tych walizek miał.
2: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
3: Myślałam, że będzie tak jak no, za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej. Okay.
27: Studentom wprowadzającym się pierwszego dnia do akademika towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski. I zaglądamy jeszcze na korty w Pekinie. Hubert Hurkacz w prestiżowym turnieju ATP 500 w pierwszej rundzie mierzy się z Amerykaninem Lernerem Tainenem. Aktualnie na tablicy wyników 5-5 to bardzo wyrównane spotkanie. Hurkacz ma ostatnio jednak dobrą serię. W Chengdu szedł jak burza i ostatecznie przegrał dopiero w finale.
4: SK Starachowice News.
5: Agnieszka Jędrasik. 100 lat historii i mecz, którego nie można przegapić. W tę sobotę przy ulicy Szkolnej zielono-czarni zmierzą się z legendarnym Widzewem Łódź. Pierwszy gwizdek o godzinie 13. Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów świata. Codziennie pijemy ponad 2 miliardy filiżanek. Jak zaparzyć naprawdę dobrą kawę i wydobyć jej pełnię smaku? O tym opowiada barista ze Starachowic Mateusz Lis.
22: Kawa w ogóle jako produkt to są tak naprawdę pestki owoca kawowca.
5: Przypominamy dziś Międzynarodowy Dzień Kawy. Czas na małą czarną.
24: Ale mam dla was mnóstwo muzycznych smakołyków. Oscar Sims będzie, na pewno będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula. H i Mata też się zameldują, tak samo jak Miley i jej bass Persuades. A na początek tej godziny obiecana Margaret. 14:02 na zegarach. W SC już grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Waka Waka, Shakira i Fresh Ground w Radiu SK. No tam, gdziekolwiek to nie będzie, na pewno będzie i czas, i przestrzeń na Waka Waka i Bunga Bunga. Odlot ściśle tajny, szanowni państwo, znów wam to robimy. Weekend między 23 a 20 października, to wiemy na pewno. Wiemy też na pewno, że ekipa porankowa i wiemy też, że zbiórka jest na warszawskim lotnisku Chopina. Nic więcej nie wiemy. Wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. W sensie wy nie macie zielonego pojęcia. Odlot ściśle tajny wraca i z pomocą aplikacji Radia SK można się zgłosić, jeśli tylko macie ochotę przeżyć coś naprawdę niezapomnianego. Za chwilę Tame Impala, Jenny Dracula, a później wesce Alvaro Soler.
1: Radio SK. Promocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
4: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
5: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
7: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz Pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod Twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami w palnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność. Zadzwoń 787-649-647. Zapamiętaj ten numer. 787-649-647. Lub odwiedź naszą stronę kubarpelet.pl.
8: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod Twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607-428-950.
9: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 78 00. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Materson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy ulica Radomska 86.
12: I po reklamie.

0: prosi, żeby nie mówić o nie Miley Cyrus, a po prostu Miley. To niech będzie Miley i Bass Persuades na antenie Radio SK. Co u was? Głosóweczki na przykład na SK-owym Messengerze wysyłacie, tak jak zrobiła to Ewa.
1: Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czepeczka przy boku pałeczka, dostałam mandat.
0: No, Ewa, przykro mi strasznie, naprawdę. A jakbyś była Milikiem, to być może nie dostała. Słyszeliście, jak pan piłkarz przełapany na tym, jak przekroczył podwójną ciągłą, potem wyprzedzał na przejściu i to wszystko na oczach policji, która początkowo go tylko pouczyła. Teraz jednak niebiescy zmienili zdanie, wrócili do tematu. On tam jeszcze potem wjechał na skrzyżowanie na czerwonym. Wrócili do tematu i sprawa może skończyć się w sądzie i Milik może stracić prawko. Proszę, jak to się niektórym nudzi, że ławkę rezerwowych mają ochotę zamienić na ławę sądową. Dawid Podsiadło za chwilę, później obiecane Swedish House Mafia, Luckily i Happiness is Soul Service.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
11: 15 zł.
10: Lepiej.
11: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
10: Z kuponami?
11: Cieplej.
10: W Orlen Witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Senlac Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Takie to wspomnienie lata muzyczne. Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK tuż przed godziną 15. Drodzy Państwo, będą Państwa i miasta. Od Sointu i Kościela po godzinie 15. Już za chwilę spotkanie z nimi. Będzie też Damiano Dawid muzycznie i The First Time. Michu Sobkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
8: Monotonia w pogodzie, którą bardzo lubimy. Babie lato trwa. Nadchodzącej nocy temperatura spadnie do około 6 kresek. Jutro ciepło, nieco ponad 20 stopni w Starachowicach. Będzie słonecznie. Nadchodzący weekend też ma być ciepły.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: Minęła 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek informacje z gabinetu prezydenta. Dziś o godzinie 20 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M, podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
10: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie.
12: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa.
10: Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, zauważa nauczyciel edukacji zdrowotnej Paulina Olszewska.
17: Mogą być przeciążone, lecz nie przez książki, tylko przez rzeczy, które dzieci przynoszą ze sobą. Zabawki, starsi uczniowie, kosmetyki.
10: Tornister powinien ważyć maksymalnie od 10 do 15% masy ciała dziecka.
19: SK Starachowice News.
18: I Agnieszka Jędrasik. Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 78 w powiecie jędrzejowskim w rejonie Jaronowic. Samochód osobowy wypadł z drogi i dachował. Auto zatrzymało się w lesie. W środku znajdował się 46-letni kierowca. Mężczyzna zginął na miejscu. Polak wypija średnio jedną filiżankę kawy dziennie. Dziś Międzynarodowy Dzień Kawy. Mateusz Lis, barista ze Starachowic, opowiada o swoim ulubionym espresso.
20: No, do dobrego espresso po pierwsze potrzebujemy dobrych ziaren kawy, dobrej jakości.
18: A wam życzymy smacznej kawusi i miłego czwartku.
19: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
21: Jak Sońta i Korościel pojawiają się w Radiu SK, to jest oznaka dla was, że wy powinniście już powoli myśleć o tym, żeby z pracy wychodzić, albo przynajmniej taki minimum zacząć udawać, że pracujecie, a nie pracować.
22: Dokładnie tak. Dzisiaj jest 1 października, czyli mamy swoją miesięcznicę, Cinek, bo 1 września zaczęliśmy i tę miesięcznicę będziemy sobie świętować po swojemu. Ja na przykład się rozbestwiłem i teraz mówię głośno, jeżeli w tej godzinie dyrektor muzyczny nie zagra Freed from Desire, to ja się zwalniam z pracy.
21: Okej. Dajmy mu szansę. Zobaczymy.
22: Zobaczymy.

0: No i mamy Freeze from Desire. Super, że to puściliście. My wjeżdżaliśmy do tej piosenki na naszym weselu z żoną, także od razu nam się przypomniało nasze wesele. Super, wielkie dzięki, od razu popołudnie lepsze.
1: Nie no, fajna piosenka, fajnie, że ją zagraliśmy, ale nie wiem, czy to dobrze, że przypominamy komuś wesele, nie? Może z nadal nowo będzie, nie wiem.
2: Post Malone, do tego nie tańczcie na weselu.

0: Sunflower i Post Malone w Radiu SK w czwartek, 15.13.
1: A co ty jesteś taki nastrojowy?
0: A bo mam ciekawą historię do opowiedzenia.
1: Wiesz
0: co?
1: Wspólnie.
0: Ponieważ ja chodzę na siłownię, mam nadzieję, że widać.
1: No i jak ta historia?
0: Słuchaj, na siłowni, zupełnie teraz serio, coraz więcej ludzi przychodzi z trenerami personalnymi. Mm-hmm. I oni ćwiczą przeróżne części ciała, takie, które byś nawet nie powiedział. Nadgarstki, jakieś tutaj nad głową, mm-hmm. coś tam.
1: Znaczy, no nie nad kaptury, głową. Nad głową są kaptury.
0: Tak, kaptury. W każdym razie dzisiaj pierwszy raz widziałem i mówię serio, no. Jak gościu pokazywał dziewczynie, takiej ciut zaokrąglonej, jakimi ćwiczeniami zlikwidować tak zwany podwójny podbródek.
1: Nie.
0: Ja myślałem, że to tylko można po prostu na diecie, a gość jej pokazywał, bo są mięśnie, no. które odpowiadają za podbródek i on mówi tak, wyciągnij dolną szczękę do przodu, okay. tak, ja ci będę pokazywał, mogę brzmieć teraz niewyraźnie. Mhm. Język, tak?
1: No.
0: Językiel?
1: Znaczy tak samo wyraźnie jak zwykle brzmisz, ale ja mam inne pytanie, czy ta dziewczyna nie mogła zastosować mojej metody na przykład?
0: Jaka jest twoja metoda?
1: Nie mogła zapuścić brody. Nie widać.
0: Kochani, jakie macie sposoby na podwójny podbródek? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Za najciekawszą będą nagrody. Gadżety eskowe.

0: What If w Radiu SK. To jest audycja SK, czyli Sońta i Koroście. Rozmawiamy dzisiaj o problemie, który dotyczy dość dużej grupy Polaków. Konkretnie chodzi nam, kochani, o drugi podbródek. Bo ja widziałem ćwiczenia na drugi podbródek, ale pytanie do naszych słuchaczy. Jak zlikwidować? Co zrobić, żeby nie było widać tego drugiego podbródka? Słuchamy.
1: Cześć, kochani, z tej strony Wojta. Dla mnie najciekawszą metodą na podwójny podbródek byłoby utworzenie trzeciego i wtedy tego drugiego nie będzie widać. Ejka, pozdrawiam wszystkich.
2: Tak, wiesz co, dobry pomysł, gratulacje, wysyłamy ci nagrody, torbę i butelkę Radia SK. Natomiast o trzecim podbródku słyszałem, zastanawiam się, co jest dalej. Czy potem można mieć czwarty, na przykład piąty i wtedy czy powstaje coś takiego w rodzaju akordeonu?
0: Coś jak akordeon, ale też od piątego podbródka dostajesz już dożywotnią emeryturę od prezydenta, jak w przypadku 100 lat.
3: Promocja. Wiesz z kim?
4: Wiesz kiedy?
3: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
4: ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
5: I po reklamie.

Ed Sheeran, I'm in love with your body, czyli on kocha jej ciało, nawet mimo tego, że ona może mieć podwójny podbródek. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj szukamy sposobu na to, jak zrobić, żeby ten...

0: Podwójny podbródek był niewidoczny. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym messengerze.
1: No cóż, żeby nie było widać drugiego podbródka, trzeba założyć golf. Już go nie będzie widać.
2: No chyba, że to jest bardzo duży drugi podbródek, to wtedy potrzebny będzie Volkswagen Golf.

0: Dla mnie masz styla. Dobra informacja dla wszystkich z drugim podbródkiem. Można mieć dwa podbródki i mieć przy tym styla. To się nie wyklucza.
1: Tak jest. Okazało się dzisiaj, że podbródek, ten drugi, można wyćwiczyć na siłowni.
0: Tak.
1: Ale my szukamy innych sposobów, jak się go pozbyć. Wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Są osoby z dwoma podbródkami i są osoby bez podbródka, tak zwany człowiek palec. No to według mnie to powinni się dobrać w pary i uzupełnić swoje braki, nadmiary.
0: A ja wiem, jak wygląda człowiek palec. Ale ja zastanawiam się, czy lepiej byłoby mieć dwa podbródki, czy być człowiekiem palcem, człowiekiem kciukiem. Co by to
1: ja mam wybrał? Trochę i to, bo jestem łysy, wyglądam jak człowiek kciuk, a podbródki mam schowane pod brodą, czyli mam kumulację.
0: Jesteś samowystarczalny. Za moment będzie piosenka Talk to You w Radiu SK.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
14: I po reklamie.
15: Never-

0: Ale jest to ładna piosenka, trzeba przyznać. Kuba i Kuba, chłopaki w Radio SK.
1: Tak jest, i za chwilę SK Newsy, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607-428-950.
2: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami w palnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność. Zadzwoń 787-649-647. Zapamiętaj ten numer. 787-649-647. Lub odwiedź naszą stronę kubarpelet.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 78 00. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Materson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy ulica Radomska 86.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Co będzie się działo w pogodzie w październiku, to znajdziecie na sk.pl. Tymczasem nadchodząca noc z temperaturą na poziomie 6 stopni nie popada. Jutro słonecznie, bardzo ciepło, nawet do 21 stopni Celsjusza w Starachowicach.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: Punktualnie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ceny paliw najpewniej będą głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20. Być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
11: W jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw.
10: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł, a litr diesla powyżej 9. Kolejny, już 9, F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała już w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem, informuje MON. Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią tylko do fabrycznie nowych. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przywróceniem apteczek jako obowiązkowego wyposażenia wszystkich samochodów. Teraz okazało się, że obowiązkiem będą objęte tylko samochody nowe.
12: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca.
10: Tłumaczy rzeczniczka resortu infrastruktury Anna Szumańska. W Polsce rocznie rejestruje się około 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po kraju.
13: SK Starachowice News.
14: I Agnieszka Jędrasik. Wielkie piłkarskie święto w Starachowicach Star skończył 100 lat. Świętowanie odbędzie się w najlepszym możliwym stylu. Przed nami mecz z Widzewem Łódź. Mówi zawodnik Widzewa Mateusz Żyro.
15: Będziemy tam całą pierwszą drużyną. Serdecznie was zapraszamy, bo wiemy, że święto krzyskie jest widzewskie i nie może was zapragnąć.
14: Mecz już w sobotę na stadionie przeszkolnej. Początek godzina 13. Ponad 14 milionów złotych z Unii Europejskiej trafi do świętokrzyskich samorządów na wsparcie seniorów i osób niesamodzielnych. O tym przeczytacie na sk.pl.
0: Sonta i Koroście.
7: Czyli SK.
0: SK w Radiu SK. SK.
16: Po 16.03 minuty, czyli będziemy zapraszać do udziału w Państwa Miasta. Taka gra. Jakie odpowiedzi dzisiaj, na jaką literkę, Cinek?
17: Dzisiaj odpowiedzi na literkę J, jak.
16: Ja. Fajne. No,
17: takie
16: fajne.
17: Zwierzę jest, wiesz jak?
16: Mądre, wiem. Podobne
17: wiem,
16: do
17: byka, jestem mądry.
16: Podobne do żubra. No nic, zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie nam swój numer telefonu. Do wygrania co jest dzisiaj, Cinek?
17: Do wygrania jest torba i butelka Radia SK.
16: Okej.
17: Do wyboru dla zwycięzcy.
16: No dobra, już. Cicho, numery telefonów na eskowym messengerze.

0: Sober Pink w Radiu SK. Jak jest 15 minut po czwartej, to wiadomo co, co nie?
1: Ale jest 13, więc nie wiadomo.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj w Państwa Miasta grają z nami panowie. Pierwszy z panów to jest pan Paweł. Cześć Paweł.
3: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom i was. Wolę dobrze usłyszeć w Radiu
0: SK. Bardzo nam miło, Paweł.
3: Innego radia was znam.
0: A, okej. Dobrze, Paweł, posłuchaj, jesteś bardzo kulturalnym dżentelmenem. Czym się zajmujesz na co dzień? Jesteś dyrygentem filharmonii być może?
3: Nie, po prostu.
0: Po prostu jesteś kulturalny.
3: Tak.
0: Bardzo nam przyjemnie. Twoim rywalem jest Mariusz Dobrych Żartów Emisariusz. Witaj Mariuszu.
4: Cześć, witam wszystkich.
0: Również jesteś kulturalny, czy bardziej tak średnio?
4: To zależy.
0: Okej.
1: Miła odmiana. Liczyliśmy na kogoś bez ogłady tym razem. Gracie w Państwa Miasta literka J. Jak. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi jest punkt dla drugiej osoby. I wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie aż 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie według kolejności alfabetycznej waszych imion. W związku z tym najpierw odpowiada Mariusz, a potem Paweł i od razu przechodzimy do kategorii. Literka J, przypomnę, kategoria dla Mariusza. Coś, co świeci.
4: Jajko.
0: Jajko może świecić, szczególnie
1: błyszczeć
0: jak jest,
1: bardziej, moim
0: jak
1: zdaniem.
0: Jest, ale jak jest w kościele poświecone?
1: Ach, jak jest poświecone.
0: Zaliczamy. Mariusz, masz jeden punkt.
1: Okej, przechodzimy do Pawła. Pawle, coś, co wydaje dźwięk.
0: Ajajaj.
1: Na przykład jeleń na rykowisku.
0: Na przykład. W związku z tym jest drugi punkt dla Mariusza. Mariusz prowadzi 2-0. Mariusz, jeżeli teraz odpowiesz, to wygrywasz.
1: Mariuszu, twoja kategoria. Coś słodkiego.
0: Ajajaj. Nie ma odpowiedzi. Jagodzianka mogła być i jest punkt dla Pawła. W związku z tym, Paweł, 2-1. Jak odpowiesz, Paweł, to wyrównujesz.
1: Pawle, twoja kategoria. Coś słonego.
3: Jajko słone.
1: Jajko już było. Mówiłem, że odpowiedzi nie mogą się powtarzać.
0: Odpowiedzi nie mogą
1: jajecznica by się liczyła.
3: Jajecznica.
0: No, no właśnie, dobra, ale Mariusz wygrywa. Uhu.
1: Gratulacje Mariuszu, co wolisz? Torbę Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Wydaje mi się, że do torby wejdzie więcej jajek wejdzie.
1: Tak, ale tak. Torby nie oddasz do automatu kaucyjnego.
4: To tym bardziej, będzie dłużej ze mną.
1: Torba dla ciebie w takim razie, a dla Pawła butelka Radia SK. Dziękuję wam za grę i miłego dnia.
3: Dziękuję, do widzenia.
4: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Sanach i Cicho Sza w Radiu SK. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ona w tekście tej piosenki śpiewa, jak u braci Grimm ominę mój happy end. Jak ja byłem mały, to czytałem baśnie braci Grimm i nie miałem takiego wrażenia, że tam się omija happy end. A ty miałeś takie wrażenie?
1: No było chyba. Czy Czerwony Kapturek nie jest z braci Grimm? Albo na podstawie braci
0: no
1: Grimm?
0: No tak, ale się, fajnie się Czerwony Kapturek
1: wilk
0: kończy.
1: Wilk strzelał, zjadał babcie, coś
0: tak,
1: tam.
0: Tak, ale później przychodzi gajowy, rozpruwa wilka, wyciąga babkę i kapturka. Oni z tych flaków, tylko tacy mokrzy, trochę klejący, no. Ale przeżyli.
1: Tak, ale to nie był koniec.
0: A co jeszcze było?
1: Pewnie rodzice przestawali ci czytać w tym momencie.
0: Tak, a co dalej było?
1: Nie mogę powiedzieć na antenie, zwariowałeś?
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
5: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

0: Babyset, Salomone Skin w Radiu SK, za 26 minut, godzina 17. Michał, mam dobrą wiadomość. Znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadałem? Błagam cię, Cinek, ty mi wciskasz pytanie jakieś
0: usta. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ostatnio pytałeś mnie, jak często prać albo zmieniać pościel.
1: Aha, rzeczywiście, o to pytałem. Jak często prać albo zmieniać pościel?
0: No więc normalnie to tak co 10 dni, 2 tygodnie.
1: Aha.
0: Chyba, że jesteś nadpotliwy albo śpisz ze zwierzętami.
1: Aha.
0: Jesteś troszeczkę nadpotliwy.
1: Aha.
0: Twoja żona śpi z ogierem, to wiem, natomiast nie wiem, czy ty śpisz ze zwierzętami.
1: Nie,
0: czy
1: nie,
0: się
1: nie
0: zdarza?
1: My śpimy z żoną w dwóch osobnych śpiworach. Śpiwory jak często trzeba prać?
0: Jeżeli śpicie bez zwierząt w tych śpiworach i nie jesteście nadpotliwi...
1: To akurat różnie.
0: Generalnie, jeżeli się pocisz albo śpisz z koniem, albo to wtedy co kilka dni. Najrzadziej co tydzień.
1: No właśnie, to z tym zwierzęciem to mogłeś zażartować, że w psiworze, a nie śpiworze. Rozumiesz?
0: Zróbmy to jeszcze raz.
1: Dobra.
0: W psiworze to co kilka dni.

0: Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. Fajna piosenka, ale Christina Aguilera trochę niemiła, niekulturalna, powiedziałbym.
1: Dlaczego?
0: Bo ostatnio na Instagramie napisałem do niej: hej, Christina. Po angielsku napisałem przez Y, hej, nie?
1: No.
0: Nic. Ani B, ani M, ani kukuryku. Nawet nie polajkowała.
1: Kobiety lubią, jak mężczyzna przyjmuje inicjatywę, a ty to oddałeś jej piłkę, nie rozgrywając nic. Powinieneś od razu z konkretną propozycją wyjść.
0: Na przykład?
1: Pisać, może z pula kopiel? Coś takiego.
0: Może, ale to po angielsku jak będzie? Maybe common bath?
1: Coś takiego? No, coś takiego, no. Nie wiem, jak to się pisze, ale próbuj. Wierzę w ciebie, no miłość zawsze wygra.
0: Aha, za chwilę będzie Dawid Kwiatkowski i Margaret. To może do nich, bo po polsku to będzie łatwiej.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
13: Nie, a powinnam?
12: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. A pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
13: I możesz z nich korzystać?
12: Jasne, w każdej chwili.
13: To i ja się zapiszę.
12: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
14: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Let's go!
15: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.
19: I po reklamie.

0: Take Me Back i Kygo w Radiu SK. Zawsze jak jest Kygo, to mówię zawsze ten sam żart i ciekawe, czy ty go pamiętasz, czy ja muszę powtórzyć go.
1: Powtórz go może.
0: Kygo, czyli po śląsku, gdzie idziesz?
1: A, no, to nie pamiętałem.
0: Aha. Za chwilę newsy
1: fest. To żart.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
4: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Korzystajmy z tego słońca, ponieważ to mogą być ostatnie tak ciepłe, przyjemne dni tej jesieni. Jutro do 21 stopni w Starachowicach, a w weekend też poczujemy złotą jesień. Przeważnie ma być pogodnie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Zbliża się 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje z dróg. Zablokowana jest Krajowa 74 na odcinku Kielce-Opatów w miejscowości Lechów w Świętokrzyskiem. Zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Policja kieruje was na objazdy drogami lokalnymi. Sprzętu na razie nie odzyska. Rolnik z Gliwic, Józef Magiera, który w sierpniu zaorał nową drogę, nie odzyska ciągnika. Tak zdecydował sąd. Sędzia uzasadniał, że nie ma jednoznacznych dowodów, że ciągnik jest potrzebny do pracy w polu. Józef Magiera nie kryje kryje frustracji.
0: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamataczył i chciał, żebym miał się złomu. Takiego czego nie będzie.
17: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji. Mieszkańcy Rzeszowa mogą taniej tankować. Na stacji miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego do końca tygodnia cena benzyny i diesla jest niższa o 15 groszy za litr. Ale taniej zatankować mogą wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca.
18: Mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca.
17: Mówi Marzena Kłeczek-Krawiec z Urzędu Miasta, a mieszkańcy pomysł popierają.
19: Zawsze dobre rozwiązanie.
20: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
21: Pewno obniżka ceny pomoże.
22: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
21: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
17: Promocja trwa do niedzieli. Niewykluczone, że w przyszłości pojawią się kolejne takie obniżki.
23: SK Starachowice News.
24: I Agnieszka Jędrasik. Star Starachowice ma już 100 lat. Z okazji jubileuszu w najbliższą sobotę na Stadionie Miejskim przy Szkolnej odbędzie się wyjątkowy mecz. Gospodarze podejmą drużynę Widzewa Łódź. Początek spotkania 13. Jolanta Kręcka wraca do starachowickiego szpitala. Od dziś będzie pełniącą obowiązki dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Zastąpi Jacka Walkowskiego, który zrezygnował ze stanowiska.
25: Szpital starachowicki znowu gdzieś skręcił trochę w niedobrą stronę. Musimy się temu przyjrzeć.
24: Mówi dr Kręcka o tym na SK.pl.
26: Tańta
27: i Korościel.
26: Czyli SK.
27: SK.
26: W Radiu SK.
27: Radiu SK.
28: Mamy 1 października, więc mamy naszą miesięcznicę w Radiu SK.
12: Aha.
28: Widzieliśmy zawsze w telewizjach informacyjnych, że oni bardzo fajnie obchodzą te miesięcznice i też będziemy świętowali dzisiaj. Tylko piosenkami my. Hitami na czasie. Konkretnie Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: Wait So Long to Swedish House Mafia w Radiu SK, 12 minut po godzinie 7. Mamy czwartek, 1 października.
1: Jakiej 7?
0: 17.
1: 17.
0: A przepraszam, to przez tą zmianę czasu, która będzie teraz.
1: A mi się wydaje, że
2: znowu
1: to...
2: Znowu będzie. Miało nie być.
1: No właśnie, miało nie być. Jadziu, a za czym ty jesteś? Żeby była zmiana czasu, czy nie?
2: A wiesz co, mnie to nie bez różnicy, bo...
1: Kałaczy ci to, mówiąc brzydko. Okej. Okay. Wiesz co, my dzisiaj mamy z Cinkiem swoją miesięcznicę. Dokładnie miesiąc temu przyszliśmy do Radia SK i chcieliśmy cię tak zapytać, jako osobę z dużo większym doświadczeniem w tym radiu, jak ty oceniasz to nasze tutaj miesięczne pojawienie się?
0: A czy możemy popracować na przykład, wiesz?
2: Wiesz, antenowo, no to nie wiem, bo nie słucham, bo jestem tu, tak?
0: Dziękuję bardzo, na miło.
2: No, a słucham, ale no akurat
0: ale
2: jestem
0: nas.
2: Tu.
1: No, natomiast?
2: Rozmawiam z wami.
1: Tak.
2: A tak, no to wszystko chyba okej.
1: Okay. Naprawdę?
2: No.
1: Bo docierają do nas takie pogłoski, że tu syf się zrobił w studiu.
2: Tylko jak syfu trochę w studio, tak jakoś.
0: A to akurat, Michał, czyli ja w porządku.
2: Tak, no.
1: Bardzo ci dziękujemy.
2: Proszę bardzo.

0: Only You, to jest Deny w Radiu SK. Tymczasem Cinek ma jakąś złotą poradę i mówi, muszę to powiedzieć, to wszystkim nam
1: tak,
0: pomoże.
1: Mój drogi, podziękujesz mi i wy też podziękujecie mi za chwilę, ponieważ znalazłem sposób, jak pozbyć się niechcianych telefonów od telemarketerów.
0: Normalnie, nie odbierasz telefonu.
1: Tak, ale to może być kto inny, nie? Więc warto odebrać. Natomiast jeżeli się po prostu rozłączysz, to nie robisz nic. Jeżeli zablokujesz numer, to telemarketer zadzwoni potem z innego numeru, bo ma taką maszynę do losowania numerów, z których dzwoni. W każdym razie, wystarczy jedna formuła, którą należy powiedzieć po połączeniu z telemarketerem. Ona brzmi tak. Proszę...
0: Nie, czekaj, bo tam są wulgaryzmy pewnie.
1: Nie ma.
0: Nie ma?
1: Nie ma.
0: Dobra, no to mów, no.
1: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości. Powtórz.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości.
1: I teraz wszyscy razem.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych.
1: To jak teraz załatwiliśmy to wszyscy naraz, to wszyscy telemarketerzy stracili pracę, bo już teraz wszyscy to powiedzieli.
2: Ojejku, przepraszam.
0: Bardzo przepraszamy.
1: No nic. Rodziny.
0: Poszukacie sobie lepszej. Trzymajcie się tam cieplutko.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo mediaexpert, taniej masz.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Loser to na pewno nie jest o Adamie Małyszu, bo to był winner, zwycięzca. Pojawiają się informacje w sieci o tym, że ten film o Małyszu już tam jest prawie gotowy.
1: Film ma tytuł Adam.
0: Fajne. Druga część będzie Adam i Ewa, no ale spokojnie.
1: Ja mam wrażenie, że Adam to jest płód

0: tytułu.
1: Aha, no okej. Okay. Słuchaj, ale wiesz co, jeżeli w tym filmie Apoloniusza Tainera nie będzie grał Jerzy Engel, to to nie ma sensu.
2: Ja mam obsadę, słuchaj. No. Paweł Koślik zagra Apoloniusza Tainera, jest trochę podobny.
1: No ale to Jerzy Engel jest Apoloniuszem Tainerem, jest wręcz teoria, no to że to prawda, jest ta sama osoba.
2: Prawda. Ediego Federera zagra Tomasz Kot ze znanych aktorów.
1: O, to fajnie, to fajnie. Eddie Federer to był ten Menago Małysza na początku
2: Piotr
1: tej kariery.
2: Piotr Głowacki zagra Jana Blecharza. Aha. A Michał Królikowski Roberta Mateje.
1: A Ryszard Kalisz zagra Bulę.

0: Little Longer, tu Radio S. Kacinek, strasznie niefortunna rzecz się stała, bo wiesz, co jedliśmy dzisiaj na obiad?
1: Co jedliśmy?
0: No nie wiesz, co jedliśmy na obiad, jedliśmy na obiad kiełbasę z dzika.
1: No, z jeleni akurat, ale co
0: wiesz,
1: by tam
0: co się teraz okazało, no, że jest Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu.
1: Ajajaj.
0: Kolejny dzień,
1: mogliśmy
0: którego...
1: chociaż jeden dzień, nie ten.
0: No właśnie, kolejny dzień, którego nie świętowaliśmy po walentynkach i urodzinach twojej żony.
1: Ale tak szczerze ci żal? Wyrażasz szczery żal?
0: Nie,
1: ja też nie, absolutnie nie. No bo uważam, że wegetarianizm jest dobry, ale nie dla mnie.
0: Ale bez przesady.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt. I po reklamie.

0: MJ Deli w Radiu SK. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Rdza, zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod twoje drzwi. Lakstar, Starchowice, Benedyktyńska 2A. Zadzwoń 607 428 950. Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Materson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowy o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy ulica Radomska 86.
9: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami w palnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność. Zadzwoń 787-649-647. Zapamiętaj ten numer. 787-649-647. Lub odwiedź naszą stronę kubar.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Podczas wieczornego spaceru nie zmarzniemy, no ale warto zarzucić kurtkę. W nocy z kolei temperatura minimalna na poziomie 6 stopni. Jutro pogodne, bezchmurne niebo momentami i do 21 stopni w Starachowicach.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Minęła 18, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Mowa o 2-letnim chłopczyku i jego matce, którzy dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. Mężczyzna wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do obojga. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów.
13: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
0: SK Sport News.
15: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Pekinie. Polak pokonał Lernera Tajna 6-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie zmierzy się z Francuzem Arturem Geon. Mecz jest zaplanowany na jutro na 13. Od drugiej rundy na turnieju zmagania rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Raszyniankę na kortach zobaczymy w sobotę, Maję już jutro z samego rana około 6. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach pokonali Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek.
12: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
0: SK Starachowice News.
16: I Agnieszka Jędrasik, 100 lat historii i mecz, którego nie można przegapić. W tę sobotę przy ulicy Szkolnej Zielonoczerni zmierzą się z legendarnym Widzewem Łódź. Pierwszy gwizdek, godzina 13. Polak wypija średnio jedną filiżankę kawy dziennie. Dziś Międzynarodowy Dzień Kawy. Mateusz Lis, barista ze Starachowic, opowiada o swoim ulubionym espresso.
17: No, do dobrego espresso po pierwsze potrzebujemy dobrych ziaren kawy, dobrej jakości, najlepiej z jakiejś mniejszej palarni, nie do końca takiej skomercjalizowanej.
16: A Wam życzymy smacznej kawusi i miłego czwartku.
0: Imprezka.
18: Imprezka.
0: Imprezka.
18: Eska.
0: Eska. Pierwszy dzień października to dzień polskiej muzyki, dlatego zaczynamy imprezkę od polskiej piosenki. Tylko kochaj mnie to Zalia. Niektórzy mówią, że to jest ulubiona piosenka kardiochirurgów ze względu na słowa, od których się ta piosenka zaczyna. Posłuchajcie. Hamczak.

0: No to skoro ring my bell, no to bardzo proszę, chwytajcie za telefony i dzwońcie. 664-402-302. Czekam na was, a na was czekają pytania, na które trzeba odpowiadać słowami zaczynającymi się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302. To oczywiście byli Age i Mata, specjalna wersja na rynek polski, w sam raz na Dzień Polskiej Muzyki. R&B spolszczone. Ring my bell w Radiu SK w imprezce. No sprawdźmy w takim razie, kto się do mnie dodzwonił. Halo? Tylko słuchawka przy uchu, żebym cię słyszał. Jak masz na imię? O, już nie masz imienia, bo się rozłączyłeś. No trudno, no to tutaj, halo?
1: Dzień dobry, Anno.
0: Dzień dobry, Anno. Dzisiaj pytanie brzmi, podaj czynność, która relaksuje, na przykład wieczorem w czwartek, na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: Aerobik.
0: O! Mnie akurat by bardzo zmęczył aerobik. Anna, no to lecimy dalej. Co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
1: Na A? Pod łóżkiem?
0: No ja nie wiem, co trzymasz na A pod łóżkiem.
1: Nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: 3, 2, 1, brrr, niestety czas minął. No to sprawdźmy jeszcze tu. Ach, tu mam pecha, no to jeszcze jeden telefon. Halo, witam. Też mam pecha? Co z tymi telefonami? A tu, halo? Jak masz na imię? Dzień dobry. Och, dzień dobry. Śmiało, śmiało. Jak masz na imię?
2: Renata.
0: Renata, co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
2: Różaniec.
0: Jeszcze raz?
2: Różaniec.
0: I teraz pytanie, czy trzymamy dlatego, że często odmawiamy, czy odmawiamy odmawiania i dlatego tam leży? Ale lepszy różaniec niż na przykład Ryszard, sąsiad spod Trójki.

0: Temper City w Impreza w Radiu SK. Teraz panie i panowie, drodzy słuchaczki, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, proszę o powstanie. Tak jest, dzisiaj ta pieśń wybrzmiała na wielu uczelniach. W końcu mamy pierwszy dzień października, więc rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Dzisiaj nawet miałem przyjemność prowadzić rozpoczęcie takiego roku akademickiego na jednej z uczelni. Nie był to Uniwersytet Trzeciego Wieku. No i tak spojrzałem sobie na twarze i widziałem to takie trochę zmęczenie, zdenerwowanie, wkurzenie, że wakacje się skończyły i trzeba przyjść na uczelnię. A dopiero patrzyłem na wykładowców, nie na studentów. A tak na serio, słuchajcie, my jesteśmy od tego, żeby wam umilić ten powrót do tej październikowej rzeczywistości i nawet jeżeli nie jesteście studentem, to też się możecie zgłosić do zabawy, w której można zgarnąć elektroniczne gadżety, które ten nowy rok akademicki albo po prostu jesień mogą umilić. Są smartwatche, smartfony, głośniki itp. itd. Wszystkie szczegóły znajdziecie na sk.pl, tam można się zgłosić. Na jutro od rana słuchajcie Jan Kesa, Kamy i Wiktora. Oni już dawno po studiach albo przed studiami, ale na pewno od 6 rano będą w studiu i będą do was dzwonić. A za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.
1: Reklama.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
2: 15 zł.
1: Lepiej.
2: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
1: Z kuponami?
2: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Imagine Dragons, zawsze spokój, zawsze na czasie, nie? 18.38 na zegarkach, to imprezka Westę. No sprawdźmy, czy będziecie radioaktywni, czyli czy weźmiecie udział w zabawie, którą wam teraz zaproponuję. To jest bardzo kawowy tydzień, ponieważ przedwczoraj mieliśmy Polski Dzień Kawy, a dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy, więc postanowiłem rozliczyć się z byłymi, swoimi i waszymi. To znaczy was wciągnąć do tej zabawy i trochę porównać byłych do kawy. No właśnie, co jednocześnie można powiedzieć o byłym albo byłej i o kawie? Takie zdanie, które będzie pasowało, wyrwane z kontekstu i do ex, i do kawy. Jestem ciekawy, co wy myślicie, czekam na wasze propozycje, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A zamiast kawy będzie Kolońska i Szlugi? To za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraj na mięs 500 gramów, 5,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie. Blastcast.

0: daliście się wciągnąć Liwce w jej świat. Poza tobą nic, to jest jej hit, który gramy w Radiu SK tuż przed godziną 19 w imprezce. No, daliście się wciągnąć w moją zabawę. A w sumie to i waszą zabawę. Naprawdę dużo głosówek przyszło na Messenger Radia SK. Można wysyłać kolejne w temacie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o kawie. O byłym, o byłej i o kawie. No to zacznijmy jeszcze przed 19. Na dobry początek mocny strzał od Artura.
1: Co można powiedzieć jednocześnie o kawie i o byłej? No, że dobrze się parzyła.
0: Szkoda, że nie w domu.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Firma Star Sandło w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsan Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 78 00. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Starachowice na czasie.
21: Dawid Bąk, zapraszam. Wielkie piłkarskie święto w Starachowicach. Star skończył właśnie 100 lat, a świętowanie odbędzie się w najlepszym możliwym stylu. Przed nami mecz z Widzewem Łódź.
22: Będziemy tam całą pierwszą drużyną. Serdecznie was zapraszamy, bo wiemy, że świętokrzyskie jest widzewskie i nie może was zapragnąć.
21: Mówi zawodnik Widzewa Mateusz Żyro. Mecz już w sobotę na stadionie przy ulicy Szkolnej. Początek o godzinie 13. Przed nami spektakl łączący ruch, światło, muzykę oraz technologie interaktywne. Immunokracja w ramach programu Teatr Polska 11 października o 18 w Parku Kultury w Starachowicach. A na SK.pl więcej polecajek na wolny czas.
23: Muzyką się żyje.
0: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób i wy też tam możecie być. Pojutrze w Katowicach odbędą się piąte urodziny Dob House. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się nie tylko artyści spod tego szyldu, czyli na przykład Gips, ale także specjalnie zaproszeni goście, na przykład Kukon czy Guzior. Kto chce bilety? No dawajcie znać i przekonujcie mnie na Messengerze Radia SK. Bilety wręczam za godzinę w imprezce. Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. A kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Dzisiaj ruszył nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji. Artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. To już jutro, chociaż niektórzy fani już wczoraj dostali nowy album swojego idola. Jutro oficjalna premiera nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego pod tytułem Południe. Zapowiadana była m.in. hitami Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy najnowszą współpracą z Margaret.
17: Imprezka.
19: Imprezka.
17: Imprezka.
19: Eska.
17: Eska.
0: I ta właśnie współpraca z Margaret, czyli hit Później ci opowiem już teraz, pojawi się w Esce 2 minuty po godzinie 19, a jutro Dawid w Złotych Tarasach w Warszawie o 14. No Kwiatonator pewnie mają już budziki nastawione. Michał Hanczak, dobry wieczór, to imprezka.
20: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Rozliczamy się dzisiaj w imprezę z naszymi byłymi, ale tak z przymrużeniem oka i tak na wesoło. Mam nadzieję, że żadna była ani żaden były się nie obrażą, chociaż z drugiej strony jak się nawet obrażą, to i tak są przecież eks. Dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Kawy, więc dlatego was pytam, co jednocześnie można powiedzieć o waszej bądź waszym eks i o kawie. Dawid?
1: Gorąca, ale strasznie gorzka.
0: Okej, no i były tam dwie literki G, ale jednak coś nie wyszło. Można oczywiście zostawiać swoje głosówki na Messengerze Radia SK w tym temacie. W końcu jakaś pani się pojawiła, bo na razie sami panowie. Justyna?
2: Co można powiedzieć o kawie i o byłym? I tego nie lubię.
0: Radio SK. Krótko mówiąc, było, minęło. No cóż. No to jeszcze w takim razie, Kamil, co można powiedzieć o eks i o byłej?
3: Przynajmniej już nie musisz jej słodzić.

to chodzi. Już prawie piątek, prawie weekend. Zresztą weekend zaczyna się wesoło. Jutro od godziny 9 będziemy wam to z Kasią Męsierską udowadniać. A to był Armin van Buuren i Sasha Everlasting na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę będzie też tanecznie Axel i Bon. Będzie też nieco spokojniej, bo Glass Animals i Heat Waves wam zagram. A tymczasem Mateusz poprosił o pozdrowienia, ponieważ właśnie zatankował na stacji benzynowej, wraca do domu, jest trochę i zbulwersowany, i zmartwiony, i zauważył, że ostatnio na tej stacji benzynowej to bywa częściej niż u rodziny w domu. No tak, no stacja benzynowa twoim drugim domem, drogi kierowco, trzymajcie się tam jakoś. No i wiadomo, jak się teraz na stacjach benzynowych z panią czy panem

0: cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: dziwna. No, kto tak nie powiedział o swojej byłej, prawda, panowie i panie? Daria Zawiałow na antenie Radia SK. Nie, ona nie jest moją byłą absolutnie. Jest cały czas aktualną, jedną z ulubionych piosenkarek. 16 minut do godziny 20. Imprezka Hanczak z tej strony. Rozliczamy się dzisiaj z byłymi. Czas domknąć ten temat. Międzynarodowy Dzień Kawy w kalendarzu, więc co jednocześnie można powiedzieć o X i o kawie? To może na początek Piotrek?
1: O kawie i o byłej. Sparzyłem się.
0: No tak, no. Przykro. Ale co nas nie zabija, to nas wzmacnia, także w następnych związkach będziesz bardziej czujny. No to w takim razie jeszcze Zbyszek. Co można powiedzieć jednocześnie o byłej, byłym i o kawie?
2: Na początku było gorąco, ale szybko ostygło. Pozdrawiam.
0: O właśnie, czasami jak coś się zaczyna tak szybko nagle, to potem wiadomo, co nagle to po diable. No to jeszcze jedna ostatnia już głosu w tym temacie.
3: Cześć, tu Mariusz.
0: Hej.
3: Co mogę powiedzieć o kawie i swojej byłej? Podnoszą ciśnienie.
0: Ale niektórzy mówią, że regularna konsumpcja jest dobra dla zdrowia. Powiedziałem to na głos? No to sorry. Justin

Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale ta nowość od Rosé, New Trick, to idealnie pasuje do zespołu cheerleaderek, żeby do tego właśnie robić te układy cheerleaderskie. Gdybym był cheerleaderką, to bym do tego ułożył układ. Ale nie jestem cheerleaderką, nie mam pompona żadnego w sumie. No dobra, nie mam. Ale kto wie, no może w przyszłości zobaczymy jakieś układy do tego numeru. Za chwilę 20, za chwilę też do kogoś z was trafią zaproszenia na sobotnie urodziny, piąte urodziny Dophouse. Jeszcze można się dopchać na Messengerze Radia SK i głosówką na przykład mnie przekonać, że do was powinny te bilety trafić. A potem gramy dalej, między innymi będzie Margaret.

0: Promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?

0: Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: I po reklamie. Starachowice na czasie.
7: Dawid Bąk, kłaniam się. Fajnym miejscem na spędzenie wolnego czasu jesienią jest park rozrywki i miniatur Sabbat Krajno. Zwłaszcza, że pogoda dopisuje, a zobaczycie tam najwspanialsze budowle i dzieła stworzone przez naturę. Czeka na Was również kino 6D, gdzie duże emocje macie gwarantowane. Jest też coś dla miłośników ptaków. Park kolorowych rozgadanych papug. Wracamy do Starachowic. Waterloo Dancing Queen, Mamma Mia, te utwory już niebawem usłyszymy na żywo w widowiskowym show Teatru Varieté Muza z Koszalina. Przed nami długi wieczór z muzyką zespołu ABBA, a to 17 października w Starachowickim Parku Kultury.
8: Muzyką się żyje.
9: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje Eska. Wcześniej, bo już w tę sobotę w Katowicach piąte urodziny Dope House. No to kto się tam dopcha?
10: Hejka, w sumie razem z narzeczonym chętnie wybralibyśmy się na piąte urodziny Dope House, gdzie między innymi zagra Kukon. Ostatni raz Kukona słuchałam na Red Bull Sand Clash, gdzie walczył z Okim i wygrał. I w sumie może bym się do niego przekonała i do jego muzyki. Pozdrawiam.
9: Ola, no dobra, no to spróbuj w takim razie. Jedziesz do Katowic na te urodziny, chyba że jesteś z Katowic. Jeszcze głosówka od Grzesia.
11: W sobotę obchodzę swoje urodziny. No i moja żona pewnie chciałaby zaprosić całą naszą rodzinę. Musiałbym spędzić cały dzień w kuchni, mycie garów, sprzątanie, gotowanie, pieczenie, smażenie. Zamiast tego chętnie jednak chciałbym świętować swoje urodziny z gipsem, z uziorem w klubie i z moją żoną.
9: O, fajnie, że dodałeś, że z żoną też, bo inaczej to byś świętował, ale z gipsem na ręku prawdopodobnie, no.
8: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
9: Eska. Grzegorz, też dostajesz podwójne zaproszenie. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. No dobrze, no to 2 minuty po 20 gramy dalej. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, więc zaczynamy od piosenki po polsku. To Prima Ballerina od Margaret. No i jeszcze po polsku zagram nowość od Roxy za chwilę. Tu Hanczak, witajcie.

0: ścieżka dźwiękowa różnych szalonych przygód, co nie? Right Round Florida i Kesha.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest hasło, które znacie nie od dziś i to jest tytuł programu, który od jakiegoś czasu pojawia się w czwartkowe wieczory po 23 na antenie Radia SK, kiedy gramy wam same premiery. Prawie jedna za drugą. Te, które właśnie wyszły i te, które wychodzą o północy, bo często rzeczywiście jest czwartku na piątek, te nowości się pojawiają i my te najlepsze od razu wam gramy, a konkretnie Mati Fuczyło. W jego imieniu już teraz zapraszam, ale ja wam też coś nowego zagram. Piosenkę, która jest absolutnie na czasie, bo Roxy nagrała hit pod tytułem Jesień trwa. Na razie złota polska jesień, bym dodał. Trwa i niech trwa jak najdłużej, bez końca, jak jest w podtytule tej piosenki. No to sprawdźmy, jak brzmi nowa Roxy.

0: Nie zapomniałem. Ostatnio w Impresto ogłaszam nieowocowe czwartki rodem z korporacji, a pozdrowieniowe czwartki. Jak za starych, dawnych, dobrych czasów po prostu można kogoś na antenie Eski pozdrowić. Czy to z jakiejś okazji, czy zupełnie bez. Może się kryje też jakaś historia, którą przy okazji chcecie przekazać. Proszę bardzo. Jestem do waszej dyspozycji. Messenger Radia Eska też tam można zostawić głosówkę.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
5: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: Są noce, które trzeba przeżyć. 28 listopada Hotel Europa otwiera drzwi do świata elegancji, emocji i andrzejkowej zabawy. Casino Night. Tutaj każda chwila ma swoją stawkę. Dania gorące, bufet przekąsek oraz zimne napoje. Zagra DJ Oremus. Sobota 28 listopada, godzina 19. Cena 280 zł od osoby. Hotel Europa Starachowice. Rezerwacje w recepcji hotelu lub telefonicznie. 41 276 78 00. Andrzejki w niepowtarzalnym stylu.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Szukasz sprawdzonego peletu w dobrej cenie? Wybierz pelet Kubar. Certyfikowany pelet klasy A1 prosto od lokalnego producenta. Wysoka jakość i setki zadowolonych klientów, którzy nam zaufali. Dostarczymy pelet prosto pod twój dom. Pelet Kubar. Daj z nami w palnik i podkręć z nami ciepło w swoim domu. Postaw na jakość i niezawodność. Zadzwoń 787 649 647. Zapamiętaj ten numer. 787 649 647 lub odwiedź naszą stronę kubarpelet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rdza, zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod twoje drzwi. Lakstar, Starchowice, Benedyktyńska 2A. Zadzwoń 607 428 950.
11: I po reklamie.

0: Carla Fernandez też wydała nowy singiel, być może dzisiaj po 23 też się pojawi w programie Wszystkie Hity Zaczynają się w Esce. Zobaczymy i usłyszymy. 16 minut do 21, więc to jest ten moment, ten czas, kiedy rozpoczynam pozdrowieniowy czwartek. 664-402-302. Można zadzwonić, kogoś pozdrowić, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakąś okazję, imieniny, urodziny, albo tylko wam zdaną okazję. Albo na przykład kogoś bardzo kochacie, ale jest daleko. Dzwońcie właśnie teraz, a chociaż widzę, że też mam wiadomość na Messengerze od Pawła.
1: Z okazji Dnia Kawy pozdrawiam i dziękuję wszystkim baristom. Nawet nie wiecie, jak często ratujecie życie.
0: Coś w tym jest. Na dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy, przedwczoraj Polski Dzień Kawy, także bardzo kawowy tydzień. Ciekawy jestem, czy można barista albo baristkę zaprosić na kawę, czy raczej od razu z góry odmówią, bo na co dzień za dużo już tej kawy mają. No dobrze, słuchajcie, telefon na razie milczy, może za chwilę się odezwie. Nikt nie chce nikogo pozdrowić, aż dziwne. Albo zepsułem telefon. No to grajmy dalej, a może za chwilę się odblokuje. Fly High, Tobi Romeo już teraz.

0: Chłopaki, niech płaczą i niech pozdrawiają. Odblokował mi się telefon w Radiu SK w pozdrowieniowy czwartek.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Pozdrowić żonę Patrycję, córkę Olę i Monikę i brata bliźniaka, który niedawno łącznie ze mną obchodził 50. urodziny. Jacek.
0: Pozdrowienia. Pozdrowienia też dla tych, którzy na nocnej zmianie. Jola, o tobie mówię.
2: SK.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Szukasz stabilnej pracy w renomowanej firmie? Dołącz do zespołu PKC Group w Starachowicach, należącej do globalnego koncernu Materson. Prowadzimy rekrutację na stanowiska montera wiązek elektrycznych, operatora maszyn oraz magazyniera. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjny pakiet benefitów, premie za polecenie nowych pracowników oraz dofinansowanie dojazdów do pracy autobusami pracowniczymi. Informacje pod numerem 538 892 813 lub w siedzibie firmy ulica Radomska 86.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
14: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendów.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie. Starachowice na czasie.
2: Dawid Bąk, kłaniam się. Stare Starachowice ma już 100 lat. Z okazji jubileuszu w najbliższą sobotę na Stadionie Miejskim przy ulicy Szkolnej 14 w Starachowicach odbędzie się wyjątkowy mecz. Zielono-czerni podejmą drużynę Widzewa Łódź. Początek spotkania o godzinie 13. Kreatywne i przedsiębiorcze pod takim hasłem 7 października w Starachowicach spotkają się wyjątkowe kobiety. Początek o 17 w Pałacyku, a w programie inspirujące historie, rozmowy i doświadczenia kobiet z różnych branż. Jeszcze kino świeżynki to Lalka oraz Vernity Coraz Większy Mrok. Są też do obejrzenia Resident Evil i W sercu dziczy.

0: Jacka Starachowice News.
1: Jolanta Kręcka wróciła do starachowickiego szpitala. Od 1 października jest pełniącą obowiązki dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Zastąpiła Jacka Walkowskiego, który zrezygnował ze stanowiska.
2: Zgodnie z obietnicą i zgodnie z harmonogramem przedstawiamy Państwu kandydatkę, a właściwie już po uchwale zarządu nową panią dyrektor naszego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, która od dnia jutrzejszego, 1 października pełnić będzie obowiązki dyrektora. To oczywiście obecna z nami pani doktor dyrektor Jolanta Kręcka. Szanowni Państwo, postać, którą podejrzewam większość z Państwa, większość z mieszkańców Starachowic, powiatu starachowickiego doskonale zna. Wieloletnia dyrektor, wieloletnia menedżer, wspaniały lekarz i osoba, która do naszego szpitala wraca po raz trzeci jako osoba pełniąca obowiązki dyrektora. Myślę, że to świetna postać, świetny dyrektor na ten czas. Bardzo dziękuję w imieniu swoim zarządu powiatu pani dyrektor za to, że zgodziła się i zdecydowała współpracować z nami przez ten kolejny czas.
3: Pani starosta, aż się zarumieniłam, tyle komplementów. Nie wiem, czy zasłużyłam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny raz w Starachowicach, chociaż ja w Starachowicach mieszkałam prawie 30 lat. W tej chwili mieszkam w Łodzi, pracuję nadal. No i cóż, jak zwykle, jak się coś wali finansowo, to trzeba Kręcką sprowadzić, to posprząta. Ja tak ciągle przychodzę i trochę sprzątam. Ale tak abstrahując od tego wszystkiego, myślę, że wszystkie szpitale, cała służba zdrowia ma dzisiaj kłopoty finansowe, zarządcze, kadrowe. Szpital Starachowicki znowu gdzieś skręcił trochę w niedobrą stronę. Musimy się temu przyjrzeć. Ja dzisiaj nie powiem, jakie są przyczyny. Ja muszę wejść z powrotem w ten szpital, bo wiecie, że ja wchodzę w każdą dziurę, w każdą jednostkę, żeby przyjrzeć się, zobaczyć, jakie są problemy. Jak byłam dyrektorem, mieliśmy bardzo trudny okres przeprowadzki ze starego do nowego szpitala i mieliśmy wtedy niskie kontrakty i tak dalej. To słuchajcie, ten szpital liczył każdą procedurę, każdą pigułkę, każdą strzykawkę. Mieliśmy program kupiony, porównywaliśmy się ze szpitalami i takie pilnowanie kosztów i liczenie tych kosztów spowodowało, że jak odeszłam, też mieliście potem bardzo dobrych dyrektorów, to szpital przez 10 lat był na plusie, nie zadłużał się. No dzisiaj sytuacja też ja winię, że w okresie epidemii szpital został przekształcony w szpital covidowy. To miało swoje też złe przełożenie na to wszystko, co się zadziało. Niemniej szpital jest piękny, prowadzi bardzo dobrze wyposażony i myślę, że ma duże perspektywy. Pacjenci powinni się czuć bezpiecznie i w moim zakresie jest, oczywiście będę dbała o finanse szpitala, o kadry, o to wszystko, ale dla mnie zawsze był najważniejszy pacjent. Dlatego ja się pojawiam na oddziałach, ja jestem na odprawach, ja rozmawiam z pacjentami, bardzo często czytam historię chorób po to, że oprócz pieniędzy, sprzętu i tak dalej, to w tym wszystkim liczy się człowiek, pacjent i musi się czuć zaopiekowany i bezpieczny. Zgodziłam się, że tak powiem, bo to znowu jest jakiś remament w moim życiu, ale jest to również związane z tym, że ja już dzieci mam dorosłe, odchowane, wnuki już też są duże i z nimi się widuję raz na dwa tygodnie, więc stwierdziłam, że raz na dwa tygodnie to ja mogę przyjeżdżać do domu. I myślę, że to nie będzie kolidowało. Starachowice są piękne. Jak teraz jechałam i tutaj porównywałam drogę od Skarżyska, to musiałam bardzo pilnować, żeby gdzieś nie zbłądzić. Piękna jesień, piękne miasto i co najważniejsze, jeszcze muszę Państwu powiedzieć, ponieważ tak, nie znoszę nepotyzmu, nie znoszę upolitycznienia, innych takich rzeczy. Ja jestem bardzo uczciwa w swoich działaniach. To ze względu na to, że akurat starostwo i urząd miasta w postaci prezydenta i starosty naprawdę są zaangażowani w to, żeby w szpitalu było dobrze i wiem, że nie będą przeszkadzać, bo nigdy mi nie przeszkadzali politycznie w tych zakresach. Dlatego też się zdecydowałam, bo nie w każdym powiecie i nie w każdym mieście jest tak dobrze. Możecie mi tylko życzyć zdrowia, bo ja swój wiek mam. Dzięki szpitalowi mam 2 biodra nowe, ale niestety nie mogę chodzić na obcasach. Dlatego jestem też wdzięczna i tutaj pozdrawiam oddział ortopedyczny doktora Skorżyńskiego, bo mi uratował, bo chodziłam już o laseczce. No i cóż, no pozostaje mi tylko sobie życzyć wytrwałości, zdrowia, a wam wszystkim, żeby ten szpital nie przynosił wam żadnych kłopotów. Wchodząc do szpitala, to tak naprawdę potrzeba ze 3 miesiące, żeby się, co najmniej 3 miesiące, żeby się zapoznać. Ale to jest szpital, który ja znam. Ja znam załogę, ja znam administrację, ja znam wszystko, więc ja potrzebuję około miesiąca czasu wejść w cyferki zatrudnienia, w umowy, we wszystko. I myślę, że Państwa będę na bieżąco informowała, tym bardziej, że możecie się spodziewać, że nie będzie łatwo, tak? Bo dzisiaj sytuacja w służbie zdrowia w całym kraju jest trudna, przynajmniej trudne decyzje ministerstwa, trudne decyzje kadrowe, więc ja zdaję sobie sprawę, że musimy się spotykać i rozmawiać po to, żeby mieszkańcy o tym wiedzieli i myślę, że też, aby to aprobowało starostwo i żeby nie było jak najmniej konfliktów. Czy się uniknie konfliktów? Mam nadzieję, że tak. Ale tutaj liczę bardzo na załogę, bo coś się rozbuchało z tymi zarobkami, z godzinami pracy, z kontraktami. No temu się trzeba przyjrzeć i myślę, że tu wiele błędów zostało popełnionych politycznie, zwłaszcza te podwyżki dla służby zdrowia. Chociaż ja jestem za, bo na przykład lekarze i pielęgniarki to kiedyś to były naprawdę nieprzyzwoite pieniądze. Natomiast no, nie, ministerstwo ani NFZ nie daje podwyżek na wynagrodzenia. To powinna być regulacja procedur. Jeżeli my dzisiaj nadal w 15 latach, ja mówię, że procedury w chorobach wewnętrznych, chirurgii ogólnej się nie bilansują i te oddziały przynoszą stratę, no to nie wolno o tym mówić, tylko to trzeba coś zacząć robić. Tak, pacjent internistyczny jest takim samym pacjentem jak pacjent kardiologiczny, a nie może być tak, że w szpitalu są 2 czy 3 oddziały, które generują przychód, a pozostałe to generują straty. My nie jesteśmy od liczenia strat ani przychodów, my jesteśmy od liczenia pacjentów, a to powinno być ekonomicznie tak skalkulowane, żeby uczciwie zapewnić pacjentom bezpieczeństwo i bez żadnych takich wydumanych procedur, tak? Kogo zatrudnić, w co wchodzić. Ja też jestem przeciwna tym lekarzom walizkowym, tak? Dlatego że ja jestem starym lekarzem. I pacjent musi lekarza widzieć, przed operacją, po operacji. Natomiast bardzo dużo tych zabiegów specjalistycznych to jest na zasadzie jeżdżenia. Przyjeżdża lekarz, robi operację, za 2 godziny go nie ma w szpitalu, tak? Jest to na pewno przystępne dla pacjentów, bo zwiększa się dostępność do wysokospecjalistycznych procedur, ale to też nie jest taka metoda leczenia, tak? To trzeba nad tym wszystkim popracować i wypracować środek. Nie wszystko jest złe, trzeba przyjrzeć się temu, co jest dobre. Także ja z Państwem się na pewno będę spotykała i no, proszę o wsparcie, bo to naprawdę ciężka rola. Nigdy nie sądziłam, że wrócę, bo powiem Państwu szczerze, że od 3 lat, od tego COVID-u, jak tutaj byłam, to mam taką niechęć do zarządzania, naprawdę. I tak ciągle trafiam, jak pójdę gdzieś na kierownika przychodni czy gdziekolwiek, to ja ciągle coś do góry muszę podnosić, bo jest dług, bo jest to, bo jest tamto. No ale widocznie taką rolę, no. Kobiety zawsze są od tego sprzątania. Muszę się rozejrzeć w okolicach, popatrzeć na Skarżysko, popatrzeć na Ostrowiec, gdzie my mamy, jakie możliwości, w którym momencie idziemy, bo my nie jesteśmy wyizolowani. W sensie nie możemy wymyśleć, że nagle zaczniemy jakieś procedury robić. Ja uważam, że NFZ musi panować nad bezpieczeństwem całego województwa, tak? I te wszystkie szpitale powinny gdzieś ze sobą współpracować i zawiązywać. Także moje spotkanie jak najbardziej, ale jak będę przygotowana i będę widziała, co tak naprawdę nam potrzeba.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
1: wystartował sezon grzewczy. Czujniki tlenku węgla są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad użytkowania tych urządzeń. Jak uniknąć fałszywych alarmów i niepotrzebnego stresu, mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Marcin Bajur.
4: Tlenek węgla zwany cichym zabójcą jest bezwonny, bezbarwny. Nie widać go, nie czuć ani nie słychać. Jedyną możliwością stwierdzenia obecności tlenku węgla w mieszkaniu jest posiadanie na wyposażeniu naszego domu czujniku tlenku węgla. Jest to stosunkowo niedrogie urządzenie, które gwarantuje nam, że będziemy wiedzieć o ewentualnym zagrożeniu, jeżeli tak owe wystąpi w naszym mieszkaniu, a że zagrożenie jest realne, pokazują statystyki. Cyklicznie co rok odnotowujemy około 100 zdarzeń związanych właśnie z wystąpieniem tlenku węgla, zdarzeń, w których potwierdzona zostaje obecność tlenku węgla w budynkach mieszkalnych na terenie województwa świętokrzyskiego. Odnotowujemy również sytuacje, w których przyjeżdżamy na miejsce ze względu na zadziałanie czujnika tlenku węgla, jednak okazuje się, że czujnik wadliwie działa ze względu na przykład na rozładowane baterie. Dlatego uczulamy mieszkańców województwa świętokrzyskiego, aby okresowo, najlepiej raz do roku, wymieniać baterie w urządzeniach typu czujniki tlenku węgla czy czujniki pożaru. Gwarantuje to prawidłowe działanie naszych urządzeń i to, że będziemy na czas poinformowani o ewentualnym zagrożeniu, które może wystąpić w naszym mieszkaniu. Należy wziąć tutaj poprawkę, że każdy czujnik ma swoją żywotność sensora. Dla tych czujników kupowanych kilka lat temu była to żywotność około 5 lat, natomiast obecne czujniki mają żywotność sensora nawet 10-letnią. I tutaj ważne jest, aby okresowo wymieniać czujniki, które już niestety, ale stracą swój czas przydatności do działania, że tak powiem, ponieważ mylnie czujnik może wskazywać zagrożenie, bądź co gorsza, może nie wskazać zagrożenia, jeżeli takowe wystąpi.
0: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
1: Hela Dworca PKP w Skarżysku w końcu zostanie połączona z podziemnym tunelem prowadzącym na perony. Prace powinny zostać ukończone w ciągu 2 miesięcy, mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA.
5: 17 sierpnia spółka PKP zawarła umowę z firmą budowlaną, która przeprowadzi prace związane z przebiciem ściany pomiędzy tunelem prowadzącym na perony a budynkiem dworca oraz przekazała wykonawcy teren, na którym zostaną wykonane te roboty. Powinny one zostać ukończone w ciągu 2 miesięcy, a ich wartość wynosi około 342 tysięcy złotych. Wykonanie przebicia ściany musiało zostać poprzedzone spełnieniem wielu wymagań technicznych i proceduralnych, m.in. ze względu na to, że budynek dworca jest zabytkiem. Stąd konieczne było uzyskanie zgody konserwatora zabytków oraz innych decyzji. Przede wszystkim mówimy o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo, ze względu na obowiązujące w PKP SA procedury, konieczne było przeprowadzenie 3 postępowań przetargowych na wykonanie ekspertyzy technicznej, projektu oraz prac budowlanych.
0: Eska Starachowice. Eska Starachowice News.
1: Zwiększa się liczba pszczelarzy w regionie świętokrzyskim. To bardzo wymagająca, ale jednocześnie pożyteczna praca. Niektórzy podejmują się tego zajęcia, nie mając o tym większego pojęcia. Praca przy ulach niesie za sobą pewne ryzyko. Pszczoły są w stanie wyprodukować słoik miodu w około 2 tygodnie.
6: Nazywam się Tomasz Dyraga, jestem pszczelarzem. Pszczelarstwem zajmuję się od 11 lat. Z tym pogryzieniem to różnie bywa. Dużo zależy od pogody. No średnio przeglądy robimy mniej więcej co 8 dni raz w tygodniu. No wiadomo, jak jest nastrój rojowy, czyli mniej więcej koniec kwietnia do 15 czerwca robimy to regularnie, musi być, tak? W późniejszym czasie, no mniej więcej co 2 tygodnie. Przede wszystkim wiedza. Żeby zacząć, no dużo osób kupuje ul, stawia sobie na działce i dopiero wtedy szuka pomocy u jakiegoś tam znajomego pszczelarza. Nie, no jednak zaczynamy zawsze od nauki, od wiedzy, bo to są zwierzęta, istoty żywe, tak? Więc żeby im nie zaszkodzić, powinniśmy najpierw zdobyć wiedzę, poszukać zaprzyjaźnionego pszczelarza i wtedy dopiero zacząć pracę z pszczołami. Wyprodukowanie z takiego słoika, no myślę, że jak jest duży pożytek, to kwestia 2 tygodni i miód możemy wirować, tak? No wszystko zależy od pogody. Jeżeli mamy ciepło powyżej 20, wtedy rośliny nektarują i wtedy ten przybytek tego miodu, tego nektaru jest duży, tak? Jeżeli nie ma pogody, pszczoły ten nektar, co przyniosły, zużywają na swoje potrzeby, no i wiadomo, musimy chwilę poczekać jeszcze, żeby doniosły i żebyśmy mogli ten miód wywirować. Miód, ogólnie produkty pszczele, to jest takie naturalne lekarstwo, produkowane właśnie przez pszczoły, zbierane z roślin, z kwiatów, no wiadomo, bardzo zdrowe.
0: SK Starachowice News.
1: Województwo świętokrzyskie to nie tylko piękna przyroda i malownicze góry. Znajdziemy tu także zamki, pałace oraz dworki, które mają swoje bogate historie. Takie obiekty w Świętokrzyskiem regularnie przyciągają rzesze turystów z całego kraju i nie tylko.
7: Grzegorz Niedbała, przewodnik świętokrzyski, a także przewodnik beskidzki, a na co dzień przewodnik po Centrum Geoedukacji na Wietrzni.
8: Dzień dobry. Porozmawiamy sobie oczywiście o turystyce takiej specyficznej, bo o zamkach, dworkach i pałacach, które są w województwie świętokrzyskim. Zaczniemy może od omówienia tego najsłynniejszego, czyli chyba Zamek Królewski w Chęcinach, który co roku cieszy się największą popularnością wśród turystów.
7: No, zamek generalnie jest takim symbolem chyba województwa świętokrzyskiego. We wszystkich publikacjach te 3 charakterystyczne wieże, ale pamiętajmy, że ten Zamek Królewski, który w zasadzie przez całą historię był królewski, przez rok czasu był w rękach prywatnych biskupa krakowskiego.

0: Że tak chętnie turyści go odwiedzają.
1: A myślę, że przede wszystkim te mury widoczne z dużych odległości, wieże, ale także panoramy, które zapewniają, bo dwie z trzech wież, jakie są na zamku, są dostępne jako punkty widokowe i przy pięknym, słonecznym dniu rozpościera się naprawdę daleko sięgająca panorama, nawet z widokami na Tatry, aczkolwiek to bardzo rzadko i w specyficznych warunkach można dostrzec.
0: Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że tam był kręcony urywek jakiegoś filmu, historii?
1: No nie jeden, ale ten najbardziej znany to oczywiście oblężenie Kamieńca Podolskiego, czyli sceny do Pana Wołodyjowskiego, ale to nie na zamku, tylko obok zamku na sąsiednim wzgórzu wzniesiona była makieta, która imitowała tą potężną warownię na pograniczu polsko-tureckim.
0: Drugim takim atrakcyjnym miejscem to jest zamek Krzysztofa w Wujeździe. Co go charakteryzuje? Jaka jest jego historia?
1: No właśnie zamek. Popularnie nazywamy zamek, choć tak naprawdę jest to pałac. Pałac w Ujeździe, nawet zbudowany na wzór najprawdopodobniej takiej willi Farnese pod Rzymem. I jest to określenie takiej budowli Palazzo in Fortezza, czyli owszem, pałac otoczony elementami zabudowy obronnej. I faktycznie tą zabudowę w postaci bastionów na terenie ujazdu mamy. No co prawda ona się nie przysłużyła do obrony, bo został przez Szwedów bardzo szybko zajęty i dość mocno złupiony, no ale przede wszystkim słynie z tej magii liczb, bo po pierwsze nawet sentencja przy tym zamku budował go Krzysztof Ossoliński. Krzyż przy bramie wjazdowej i topór. Topór to oczywiście element herbu, a krzyż no, jakby element wiary. Była taka sentencja różnie tłumaczona. Krzyż podpora, krzyż topora, krzyż ustrzeż mego topora. Natomiast no, sam właściciel nie cieszył się za długo tym zamkiem, bo zginął. No i jego następca, syn Krzysztof Baldwin, też za długo się nie nacieszył samym zamkiem, pałacem, choć no, na pewno uchodził za najpiękniejszy, najwspanialszy obiekt, taką rezydencję mieszkalną w Rzeczpospolitej.
0: Ile czasu trzeba sobie zagospodarować, żeby ten pałac Krzysztof w pełni zobaczyć?
1: No myślę, że ktoś naprawdę chce poznać cały obiekt, no to myślę, że taki spacer półtorej godziny to jest tak nie za dużo, ale już można przyznać, że w sam raz. To też powiem tak, jak oprowadzę grupy, to potrafię tam spędzić znacznie dłużej, jeżeli mają oczywiście do dyspozycji 2,5 godziny. Równie dobrze można i tyle czasu spędzić. Część obiektu jest zagospodarowana, więc można zobaczyć makietę, jak ten zamek wyglądał w czasach świetności, aż jak najprawdopodobniej wyglądał, bo tego do końca nie wiemy. Natomiast no jeszcze taki szwedzki grafik Dahlberg, który widział ten obiekt, pisał, że jest to najpiękniejszy pałac, jaki on widział w życiu.
0: Przenieśmy się na chwilę do Bozentyna, bo tam też jest legendarny, historyczny zamek. Już możemy powiedzieć, że zamek czy pałac?
1: No w tym wypadku mówimy znowu zamek w Bozentynie, choć pierwotnie faktycznie stała tam rezydencja obronna, typowo obronna, przebudowana później w stylu renesansowym, czyli można przyjąć, że w okresie renesansu te zamki zatracają swój wymiar obronny, stając się rezydencjami tak naprawdę, no i przebudowa w stylu renesansowym zachowała jeszcze elementy oczywiście obronności, no bo usytuowanie na wzgórzu otoczonym płynącą rzeką, to z pewnością zamek i tak popularnie mówimy, myślę, że tu nie ma akurat w tym wypadku błędu, natomiast no, z niego pozostały, to już wiemy dobrze, ruiny, został no, zniszczony, nazwijmy to czasem i wydarzeniami, jakie przetaczały się tamtędy. Poza tym zyskały Kielce jako pałac biskupów krakowskich, więc automatycznie tamta rezydencja troszkę poszła w odstawkę. No i mniej inwestycji, to oczywiście rzutowało na to, że powoli słaniała się ku gorszym czasom. No ale teraz ożywa, bo jest rewitalizacja zamku. Zobaczymy, co ona przyniesie.
0: Czy rozumiem, zamek w Bozentynie jest dostępny cały czas dla turystów?
1: W tym momencie powiem, że nie byłem ostatnio, bo trwała tam odbudowa i trochę przebudowa tego zamku, więc można było oglądać tylko z zewnątrz. Natomiast po rewitalizacji będzie można wejść do środka, do części, nazwijmy to, muzealnej.
0: Ruiny zamków są także w Szydłowie, prawda? Jaka jest historia tego miejsca z kolei?
1: No, zamek w Szydłowie ma swoją z kolei nieco inną historię związaną z tym, że jest to zamek przypisany, można powiedzieć, do miasta, bo mury zamkowe łączą się z murami miasta. Szydłów to polskie Carcassonne, czyli takie miasto otoczone murami, ponad 650 metrów murów mamy zachowanych do dzisiaj. Z trzech bram została jedna, ale sam zamek oczywiście jest w tej części zachodniej, południowo-zachodniej miasta, nie wydzielony żadną fosą. Oczywiście brama obronna, wjazdowa istniała, przebudowana w stylu renesansowym. Dzisiaj mamy taką renesansową bramę, no ale przede wszystkim na zamku jest największa sala rycerska z czasów Władysława Jagieły, bo przypisujemy w tym momencie Jagiellę powstanie tej sali rycerskiej, choć wcześniej mówiło się, że to czasy Kazimierza Wielkiego. Oczywiście zamek jako taki tak, natomiast

0: rozbudowa to już zasługa tego władcy. No i ten zamek też przeszedł rewitalizację i ta sala rycerska, która przez długie lata stała i straszyła, można powiedzieć, turystów, teraz zaprasza do środka. Można zobaczyć część eksponatów, historię zamku, a nade wszystko także zajrzeć do sali tortur i zobaczyć, jakie ciekawe urządzenia były przygotowane dla podejrzanych o różne zbrodnie, po to, żeby wymusić zeznania.
1: Przejdźmy trochę do innych obiektów. Dworek Mikołaja Rewna w Głowicach, to czym się charakteryzuje?
0: No myślę, że ta charakteryzacja samego dworku jest trudna z tego względu, że ten pierwotny obiekt tak naprawdę do naszych czasów nie przetrwał. Uległ wielokrotnym przebudowom. Mieści oczywiście dzisiaj muzeum poświęcone dawnemu gospodarzowi nie tylko samego obiektu, ale i dóbr. I oczywiście można zajrzeć i zwiedzić, bo jest to mało uczęszczane moim zdaniem miejsce. No może dlatego, że literatura też nie cieszy się teraz wśród młodych jakimś większym zainteresowaniem i wolą coś zobaczyć, nie czytać. A jak nie czytają, to z kolei nie kojarzą osób. I myślę, że ten Rej, który tak naprawdę pisał po polsku i tą polszczyzną się posługiwał, no zasługuje na większe uznanie.
1: Ślad po sobie w regionie świętokrzyskim pozostawił Stefan Żeromski, bo w Ciekotach można podziwiać jego dworek, prawda?
0: Jak najbardziej. Stefan Żeromski, no w zasadzie jego okres dzieciństwa tak naprawdę, bo ze Strawczyna, w tym Strawczynie także był dworek, ale oczywiście nie zachował się do naszych czasów. No i ten dworek w Ciekotach jest troszeczkę już z innej epoki, bo to jest dworek XIX-wieczny, drewniany. Mówimy oczywiście o tym pierwotnym dworku, bo dzisiaj można zobaczyć rekonstrukcję i to też nie wiemy do końca, czy taka naprawdę stuprocentowa, bo znamy ten dworek tylko z opisów, a nie ze zdjęć czy z jakichś obrazów. Natomiast no, jest to taki typowy polski dworek na planie prostokąta, kryty takim dwuspadowym, czterospadowym dachem gontowym. Konstrukcja taka, jaką stosowano w XVIII-XIX wieku przy budowie takich obiektów.
1: Jaka jest historia w ogóle Stefana Żeromskiego tutaj w regionie świętokrzyskim? On tutaj mieszkał, wychował się, urodził? Jak to
0: no przede wszystkim urodził się w Strawczynie. Ten jego życiorys związany jest oczywiście z pracą rodziców, ojca przede wszystkim, który najpierw zawiadował majątkiem w Strawczynie, a później zawiadował właśnie Ciekotach i dlatego przeniesie do Ciekot. Tutaj swoje pierwsze lata młodości spędził, tu rozpoczął edukację w Ciekotach. Oczywiście nie w samych Ciekotach chodził do szkoły, ale Ciekoty mu służyły jako punkt wypadowy do wycieczek turystycznych, tak to nazwijmy. To można powiedzieć, że chodził na wagary. Chodził na wagary i na tych wagarach odkrywał piękno gór świętokrzyskich, między innymi tej sąsiadującej z dworkiem góry, czyli góry Radostowej, a sąsiednią górę nazwał Górą Wymyśloną, bo tam siedział, myślał i chyba ta nazwa jakoś mi przyszła do głowy, że wymyślił nazwę Góry Wymyślona.
1: Czy swoje miejsce na ziemi świętokrzyskiej miał też Henryk Sienkiewicz? Mówimy tu o Oblęgorku.
0: No jak najbardziej, Henryk Sienkiewicz oczywiście przez długi czas mało związany z ziemią świętokrzyską, no ale dworek w Oblęgorku podarowany w 25-lecie pracy artystycznej, pracy tej pisarskiej, no za dzieła, które stworzył, spowodowało to wydarzenie, że do tych Kielc zaczął przyjeżdżać, bo do Kielc docierał drogą kolejową, a z Kielc już furką czy jakimś wozem jechał do Oblęgorka. Ten Oblęgorek to oczywiście rezydencja, która też została przebudowana, bo tam dworek myśliwski, połączone dwa obiekty po to, żeby w ciszy, spokoju, na takim fajnym wyniesieniu, w takim zaciszu parku mógł pewnie tworzyć. No i bywał tutaj z pewnością. Dworek przecież był własnością rodziny Sienkiewiczów, a po II wojnie światowej został, można powiedzieć, przekazany na własność państwa. No i mamy tam oczywiście ekspozycję poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi.
1: To jest też chyba takie miejsce, które warto odwiedzić, tak?
0: Myślę, że tak. Po pierwsze, ładny spacer Aleją Lipową. Być może te niektóre z tych lip, które tam jeszcze rosną, pamiętają Henryka Sienkiewicza, który tam sobie jeździł i wędrował. Sam dworek ładnie usytuowany. Pamiętajmy też, że była tam produkowana kiedyś woda zdrojowa z ujęcia, które zresztą było nazwane tak jak jeden z bohaterów jego powieści Ursus. Ale jak już jesteśmy przy samym dworku, zwiedzenie tego dworku, zobaczenie wnętrz, ale można także wybrać się na krótką wędrówkę na nieodległą Baranią Górę. Powędrować pięknymi lescowymi wąwozami, wejść na ten szczyt, co prawda szczyt nie daje żadnych widoków, bo jest zalesiony, ale wędrówka kilkoma wąwozami po drodze naprawdę robi fajne wrażenie.
1: Ciekawą miejscówką dla turystów są także Kuros Węgi, tak? Tam też jest pałac należący do Popiela, jak dobrze
0: pamiętam. Tak, do rodziny Popielów. To znowu bardzo długa historia, bo znowu cofamy się do czasu średniowiecza tak naprawdę. Zamek wzniesiony na rezydencja, może nie, miejsce obronne pierwotnie, wzniesione na zakolu Czarnej Staszowskiej rzeki, która sobie tam płynie. I oczywiście kolejne fazy rozbudowy. My ten dzisiejszy pałac kojarzymy z wersji tej, którą obserwujemy na co dzień, czyli jakby z przebudowy, która w XVI, XVII, XVIII wieku miała miejsce, no a oczywiście współcześnie totalna, może nie odbudowa, ale renowacja obiektu, który przez długie lata był mocno zaniedbany i po przemianach ustrojowych przeszedł w ręce, wrócił, można tak powiedzieć, w ręce wcześniejszych właścicieli rodziny Popielów, która zamienia to miejsce, myślę, że taką perełkę świętokrzyską, bo są dostępne i podziemia, można zwiedzać, i oczywiście tą część naziemną, jest oczywiście hotel, restauracja, no i ten cały kompleks, bo to nie tylko sam pałac, to jest kompleks i obiektów przy pałacu, ale także i słynne bizony, które są hodowane, jest w okresie wakacji, labirynt kukurydzy i parę innych takich atrakcji, które zapewniają fajne miejsce. Jeszcze parę lat temu taką opinię słyszałem, zamek Popielów, największy zakład dający pracę w całej gminie. Nie wiem, czy to do dzisiaj prawda, ale myślę, że kilkadziesiąt osób tam faktycznie zatrudnienie znajduje, więc to też jest taki plus dla nie tylko turystyki, ale i gospodarki.
1: Takim ostatnim miejscem, które chciałbym jeszcze omówić, to są ruiny pałacu w Podzamczu. Czym one się charakteryzują? Jaka jest historia w ogóle tego miejsca?
0: Piękne miejsce, piękne ruiny i szkoda, że tylko ruiny. Podzamcze Piekroszowskie to, można powiedzieć, wierna kopia Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, dzisiejsze Muzeum Narodowe. Wzniesiony pod kieleckie miejscowości. Anegdota mówi, że nastąpiła pewna, może nie scysja, ale jakieś takie rozmowa między biskupem a właścicielem, a jednym z magnatów z rodziny Tarłów. No i wedle tej rozmowy biskup miał powiedzieć coś takiego, że on nie pójdzie do Tarłów, bo ten nie ma odpowiedniego budynku albo odpowiedniego miejsca, żeby go przyjąć. No to urażony magnat miał rzecz, że zapraszam biskupa za 2 lata do takiej samej siedziby i tą siedzibę faktycznie wybudował. Można powiedzieć, że niemal wierna kopia obiektu w Kielcach, z tym, że niestety dzisiaj w totalnej ruinie, zarośnięte chwasty, chaszcze, no i sypiące się mury, nie zachęcają, powiem tak, do wejścia. Polecam, jeżeli już się pojawimy, obejrzeć go z zewnątrz, dlatego, że wchodzenie do środka przez bramę, no może grozić różnymi konsekwencjami.
1: Czy tak podsumowując, czy województwo świętokrzyskie może pochwalić się innym regionom właśnie mając tego typu obiekty? Czy odstajemy, czy mamy właśnie taką ilość, która po prostu wyróżnia nasze województwo na tle innych?
0: Czy myślę, że nie odstajemy, ale trzeba specyficzna cecha, no to poszczególne obiekty, tak jak Krzysztofów, no to jak wspomniałem, najpiękniejszy zamek całej Rzeczpospolitej, więc to jest jeden z elementów szczególnych. Zamki Szydłów, Chęciny, czy na przykład Sandomierz, o którym nie powiedzieliśmy, czy ruiny w paru innych miejscach zamków średniowiecznych, no to standardowe obiekty, tak można powiedzieć, na szlaku, czasami możemy powiedzieć obli gniazd, bo te obiekty, niektóre znoszone gdzieś tam na wyniesieniach nad rzekami albo w skałach, miały służyć obronie, a nie, można powiedzieć, mieszkaniu w pięknych i doskonałych, jak na tamte warunki, możliwościach, ale tutaj mamy całą gamę, cały przekrój, bo od tych budowli średniowiecznych tak naprawdę my mamy nawet jeszcze coś jeszcze starszego, o czym nie wspomnieliśmy, bo choćby nawet grodzisko w Stradowie, który pamięta najprawdopodobniej pierwsze namiastki państwowości tutaj, czyli państwo Wiślan. I to największe tak naprawdę grodzisko na terenie chyba całego naszego kraju. Największe, jeżeli chodzi o rozmiar, a też zapomniane. Więc mamy się czym pochwalić, ale mamy też pewne, powiem, miejsca, gdzie trochę jest tych obiektów ciut za mało, ale to jest efekt oczywiście różnych działań związanych z wojnami, okupacją, zniszczeniami. Przepiękny jest na przykład pałac w Śladkowie Dużym. Malutka miejscowość między Chmielnikiem a Pińczowem. Przepiękny, XVII-wieczny, też z korzeniami wcześniejszymi, ale totalnie zaniedbany.
1: Ale jednak warto udać się do regionu świętokrzyskiego i...
0: Ja też bardziej, bo oprócz tych pałaców mamy przecież i góry, i wodę, więc tak naprawdę w naszym regionie mamy wszystko, co potrzeba, żeby mile, przyjemnie spędzić urlop, czy to dłuższy, czy krótszy wypoczynek.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: W regionie świętokrzyskim znajduje się turystyczne miasteczko Szydłów. O historii, o tym, co tam zobaczymy, opowiada przewodnik Marta Boś.
4: Jeśli przyjeżdżamy do Szydłowa, to zacznijmy może od początku. Tutaj, jak wjeżdżamy sobie do Szydłowa, no to z reguły kierujemy się do kościoła. Do kościoła pod wezwanie świętego Władysława. Jest to kościół parafialny w Szydłowie, wybudowany z cegły, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1355 roku. I tutaj, jako ciekawostkę, zaliczany jest on do kościołów baryczkowskich, czyli kościołów pokutnych. No co to się takiego stało? Kazimierz Wielki prowadził rozwiązły tryb życia, jak wiemy. Miał wiele żon, no ale to każdy król w tamtym okresie, no bo to tak wyglądało. No ale też miał wiele nałożnych. No też wiemy, że Kazimierz Wielki dopuścił się bigami, tak? Tę Adelaidę Heską pogonił do Chęcin, a sam sobie wziął kolejną oblubienicę. No i tutaj też chodziło o kwestię podatków właśnie, że chciałaby biskupstwo płaciło podatki. Kazimierz Wielki po prostu chciał, aby biskupi płacili podatki na równi z mieszczanami. Co się bardzo nie spodobało ówczesnemu biskupowi Janowi Bodzancie i postanowił go upomnieć. Więc wysłał na Wawel krakowskiego wikariusza Marcina Baryczkę z takim pismem, aby powiedział królowi, że ma zacząć się dobrze prowadzić. No bo jak nie, no to go ukarze. No a taką karą może być rzucenie klątwy, bądź też nadanie jakiejś pokuty. No biskupstwo też miało taką władzę, że mogło wręcz nawet króla strącić z tronu, tak? No do czego Kazimierz Wielki nie mógł dopuścić, no bo jak wiemy, był ostatnim z piastów, liczył na potomstwo, którego się męskie oczywiście, którego się jednak nie doczekał, więc musiał walczyć o ten tron. No i ten Baryczka przyszedł na ten Wawel, przekazał pismo Kazimierzowi Wielkiemu, ono zostało odczytane. Kazimierz Wielki poczuł się bardzo urażony, że biskup go w ogóle śmiał upomnieć. A jeszcze bardziej go uraził fakt, że przysłał do niego wikariusza, a nie pofatygował się sam. Było to wielce poniżenie, ale wtedy Bodzanta wiedział, co robi, bo właśnie miał na celu poniżenie Kazimierza Wielkiego właśnie przez przysłanie do niego Baryczki. No a biskup kazał, no to wikariusz musiał, no proste, hierarchia jest. Kazimierz Wielki do tego stopnia się zdenerwował, że wydał rozkaz utopienia Marcina Baryczki w Wiśle. Oczywiście rozkaz został wykonany, Baryczka utonął, no ale Kazimierz Wielki tutaj, bojąc się biskupa, właśnie tej klątwy rzuconej na niego, czy też właśnie pokuty narzuconej, zbyt dużej pokuty, której spodziewał się, że pewnie nie uda mu się zrealizować, poddał się sam pokucie. Mianowicie zaczął budować kościoły. Były to kościoły tak zwane pokutne, kościoły baryczkowskie. Takich kościołów powstało 6. Częściowo były kościoły to przebudowane, częściowo były to kościoły wybudowane na nowo. Między innymi jednym z tych kościołów jest kościół w Szydłowie. Ale Kazimierz Wielki niechętnie te kościoły budował, postanowił zrobić jedną złośliwość biskupowi. Mianowicie jak wchodzimy do kościoła, nie widzimy prezbiterium ołtarza głównego. Dlaczego? Ponieważ na środku stoją dwa filary, które nam zasłaniają to prezbiterium, a głównie właśnie ołtarz zasłaniają, po to, aby wierni po prostu nie widzieli wcześniej, biskupa, a obecnie księdza, który się po prostu tam modli. I to działało w drugą stronę, tak samo ksiądz nie widzi wchodzących wiernych. Dlatego też architekt nie jest znany, który projektował te kościoły, ponieważ z kolei Kazimierz Wielki prawdopodobnie bał się właśnie tego, że on podzieli los Baryczki tylko, że z rąk biskupa, tak? Także utajnił architekta, no i nie wiadomo do dnia dzisiejszego, kto był architektem tych kościołów. Mianowicie właśnie te filary są takim bardzo charakterystycznym elementem budowy tych kościołów. Ogólnie kościół w Szydłowie właśnie przez te filary jest pseudo-dwunawowy, orientowany, czyli skierowany w stronę wschodu. No ale nie jest to oryginalny kościół, ponieważ on spłonął tutaj najpierw w 1630 roku, jak ci listowczycy atakowali Szydłów, a po raz drugi, to właśnie podczas II wojny światowej. Czyli wszystko to, co widzimy, jest odbudowane, ale jest odbudowane w stylu gotyckim. Między innymi, czy właśnie te filary, sklepienia, to tutaj mamy sklepienia palmowe oraz trójdzielne. Natomiast takich cenniejszych rzeczy w kościele, to przede wszystkim tryptyk, który znajduje się w ołtarzu, prawdopodobnie pochodzący z pracowni Wita Stwosza, wykonany w 1513 roku. Tutaj przedstawiona jest Maryja, święty Paweł i święty Piotr, a po bokach sceny z życia obydwu świętych. Ogólnie w Szydłowie są do dzisiaj, można powiedzieć, 3 kościoły, jeden w ruinie. Więc tym najważniejszym był ten kościół parafialny pod wezwaniem świętego Władysława. Kolejne 2 znajdują się poza murami miasta. Najbliżej świętego Władysława są ruiny kościoła i szpitala świętego Ducha. Tutaj pierwotnie była to świątynia drewniana. Dopiero po 1630 roku została ufundowana, murowana. Składała się, można powiedzieć, z części takiej sakrum, czyli właśnie z kościoła, gdzie znajdowało się prezbiterium i nawa. Natomiast później, około 1660, zostało dobudowane dwa skrzydła szpitalne od północy i od południa. No i tam właśnie przebywali pensjonariusze, tak to ładnie nazwijmy, czyli osoby, które po prostu no, albo nie miały domów, czyli były bezdomne, albo też po prostu chore. No tutaj ten obiekt swoje funkcje pełnił do XIX wieku. Kolejnym kościołem no jest kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Również poza murami miasta, tutaj usytuowany jest na przedmieściu krakowskim, również poza murami miasta. Tutaj prawdopodobnie mieściła się w ogóle pierwsza osada szydłowa, stąd też właśnie lokalizacja tego kościoła. Tutaj warto nadmienić, że jest to najstarszy zabytek, prawdopodobnie końcówka XIII wieku, tak jest datowany. Natomiast takim wybudowanym w stylu późnoromańskim, wczesnogotyckim. To, co najcenniejsze, znajduje się wewnątrz. Są to XIV-wieczne polichromie, dokładnie datowane na 1370 rok najstarszy. Między innymi możemy tam zobaczyć scenę Sądu Ostatecznego, Siedem Radości Maryi oraz cykl pasyjny. To byłaby ta część taka sakralna. No to jak jesteśmy już tutaj przy chrześcijaństwie, no to wspomnijmy też coś o kulturze żydowskiej. Żydzi zaczęli do Szydłowa napływać wraz z Kazimierzem Wielkim, zaczęli się osiedlać. Zajmowali się głównie handlem, kupiali się na rynku, także również posiadali młyny. No i wiadomo, z biegiem lat ich liczba rosła, natomiast nigdy nie przekroczyła 50% mieszkańców ludności. No to było to w najlepszym okresie, było to 43%. Ale również posiadali swoją synagogę, czyli bożnicę, też buźnicę, różnie jest nazywana. Jako ciekawostkę dodam, że często, gęsto mówi się świątynia. No niestety nie, to nie jest świątynia. Jak my mówimy na kościół świątynia, Żydzi mieli tylko jedną świątynię, która znajdowała się w Jerozolimie. Ona została zniszczona przez Rzymian. Natomiast synagogi, bożnice, buźnice były to miejsca modlitwy i spotkania. Szydłowska synagoga jest najstarszą synagogą w województwie świętokrzyskim i jedną z najstarszych w Polsce. Ona została wybudowana między rokiem 1534 a 1564. To są właśnie lata budowy, kiedy ona powstawała. Prawdopodobnie wcześniej była na tym miejscu synagoga, ale drewniana. Wybudowana została z miejscowego wapienia, otynkowana, oszkarpowana. Składa się z dwóch części, z sali modlitewnej oraz z przedsionka. Nad przedsionkiem znajdowało się takie pomieszczenie nazywane babińcem. Ono właśnie było przeznaczone dla kobiet, ponieważ tam podczas modlitwy przybywały kobiety i dzieci, bo one nie miały wstępu do sali modlitewnej, bo tam tylko mężczyźni i chłopcy powyżej 13 roku życia. Szydłowska synagoga zachowała się dlatego i możemy się szczycić tym, że jest jedną z najstarszych w Polsce, no, że tak powiem nieładnie, dzięki Niemcom poniekąd, ponieważ oni tam utworzyli magazyn broni żywności. Ze względu na jej warowny wygląd, grubość murów, a to też jest ciekawostka, grubość murów dochodzi do 2 metrów grubości. Także to jest potężna warownia, wsparta przyporami. Między przyporami znajdują się okna półkoliście zamknięte, jest ich 10. Zachował się, wnętrze zniszczyli, no bo nie byliby sobą, jakby czegoś nie zniszczyli. Wnętrze zniszczyli, zniszczyliby bimę z początku XVI wieku, ale zachowała się szafa ołtarzowa, czyli Aron HaKodesh, gdzie była przechowywana święta księga Tora. Bo teraz obecnie synagoga już nie pełni swoich funkcji. Ona je pełniła do 1939 roku, czyli do wybuchu II wojny światowej. Natomiast obecnie tam swoją siedzibę ma miejsko gminę Centrum Kultury oraz znajduje się Muzeum Kultury Żydowskiej, gdzie są tutaj różne eksponaty właśnie związane z kulturą żydowską. No jeśli chodzi o judaiki, no to między innymi na przykład menory, hanukije, to są świeczniki żydowskie, czy jady, takie wskaźniki służące do pokazywania tekstów Torze czy fragment Tory. Synagoga jest usytuowana w północnej części Szydłowa przy murach obronnych. Jest oddalona od kościoła, można być na takim uboczu. Natomiast kolejnym takim też już tutaj ta część może zabytków sakralnych, no to byłoby na tyle. Kolejnymi zabytkami, które warto zobaczyć, no to właśnie jest Pałac Jagielloński, który znajduje się na dziedzińcu zamkowym. To właśnie ten ufundowany przez Władysława Jagiełłę i Jadwigę Andegaweńską. Następnie Muzeum Zamków Królewskich. Jest to inwestycja, która tutaj powstała dość niedawno, ponieważ w Szydłowie miała miejsce rewitalizacja. która obejmowała swym zasięgiem 5 zabytków. Między innymi były to ruiny kościoła i szpitala Świętego Ducha, synagoga, brama wjazdowa na zamek, czyli na dziedziniec zamkowy, Pałac Królewski Jagielloński, no i właśnie Muzeum Zamków Królewskich, które zostało otworzone w budynku skarbczy. Co w tym skarbczyku możemy zobaczyć? Między innymi makiety zamków. Dół w ogóle poświęcony jest dla Szydłowa. Tam znajdują się makiety zamku szydłowskiego z czasów właśnie Władysława Jagiełły. I drugim takim okresem jest wiek XVII, czyli już po tym upadku. Następnie również z historią i z artefaktami możemy się zapoznać, które zostały odnalezione podczas prac archeologicznych. Znajdują się też figury królów, możnowładców czy mieszczan. O, na przykład mamy burmistrza, prawdopodobnie to pierwszy burmistrz Szydłowa. Również znalazł swoje miejsce muzeum, ale głównie tutaj chodzi o stroje średniowieczne, aby pokazać, jak kreowała się moda średniowieczna na przestrzeni wieków, czyli właśnie XIV-XVI wiek. Możemy zobaczyć Władysława Jagiełłę, jego córkę Jadwigę Jagiellonkę, czy hipotetycznego wójta właśnie Wacława. Chodząc sobie na piętro, tam już mamy zamki europejskie w kontekście właśnie szydłowskiego. Dodatkowo również znajdują się postacie z, właśnie tutaj z epoki średniowiecza. Zarówno jak i królowie, czy rycerz, czyli Zawisza Czarny. W ten sposób wygląda właśnie Muzeum Zamków Królewskich. No dodatkowo warto jest wspomnieć, że jest to również muzeum nowoczesne, ponieważ my jesteśmy w dobie internetu, także multimedia koniecznie muszą być. To również znajduje się w tym muzeum. Przybliża nam historię zarówno tutaj, jak i Zamku Szydłowskiego, jak i zamków europejskich. Między innymi przykład mamy Pałac Biskupów w Awinionie, no ale resztę nie będę zdradzać, trzeba przyjechać i po prostu zobaczyć. To właśnie to muzeum powstało, można powiedzieć, na fundamentach pierwszej wieży cylindrycznej, ufundowanej przez Władysława Łokietka, jak i potem drugiej wieży cylindrycznej, ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego. Następnie był ten donżon, czyli ta wieża mieszkalna jagiellońska. W ten sposób ukształtował się cały budynek skarbczyka, który dziś jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, gontowym. Jedyna z bram, która się zachowała, jest to Brama Krakowska. Powstała w XIV wieku, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego. Broniła dostępu do miasta, posiadała potrójne zabezpieczenie. Pierwszym takim zabezpieczeniem od zewnątrz, czyli od przedmieścia krakowskiego, to był zwodzony most. Drugim z kolei to były wieżeje dębowe, które też były zamykane na noc. A wewnątrz Bramy Krakowskiej znajdowała się brona, czyli krata opuszczana na dół. Brama Krakowska obecnie składa się z dwóch części, z przedbramia i z bramy właściwej. Dolna kondygnacja datowana jest na wiek XIV, natomiast górna na XVI. Wewnątrz bramy znajdują się schodki, które były połączone z murem obronnym po to, aby straż mogła się na ten mur dostać i patrolować okolice. W górnej części znajdują się dwie wieżyczki, okienka strzelnicze oraz zwieńczona jest attyką. Kolejną taką atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów jest nowo powstały park, otwarty w 2022 roku. Tutaj jego główną atrakcją jest odsłonięcie geologiczne, które znajduje się u podnóży właśnie kościółka Wszystkich Świętych, bo tam też jest właśnie zlokalizowany ten nieduży, ale jakże wspaniały park.

0: SK Starachowice. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: To jeszcze jest czwartek. Mówię jeszcze, bo właśnie zostało dokładnie 60 minut do piątku. Ale nie tylko do piątku, bo także do najnowszych, najlepszych, najświeższych premier. O północy wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowości, a ja o północy zagram wam je wszystkie. Obiecuję. Mati Fuczyło to ja. Cześć, witajcie. Dobry wieczór chyba mogę powiedzieć. O tej porze już na pewno, ale żeby nie było. Wcześniej rozgrzejemy się też nowościami. Zagram wam wszystkie te kawałki, które ukazały się w ostatnich dniach i które są po prostu dobre. Co by na to? W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Na start? A myślę, że to wam się spodoba na pewno. Avalon for Nothing. Posłuchajcie, myślę, że możecie tego pana kojarzyć z duetu Avalon Rockstone. Ale tym razem solowo.

0: Ten hit już znamy i mam nadzieję, że lubimy. W Stanach kwiat jabłoni, szary świat, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz, czyli 13 minut po 23, sprawdzimy, czy polubicie to, co przygotowałem, albo raczej, co przygotował dla was Aloner. I uwaga, bo to będzie duża ciekawostka. Ten numer to jest debiut. Kawałek, który usłyszycie teraz, to tak naprawdę debiutancki singiel tego artysty, a przynajmniej może nie wiadomo nam o tym, może to jest ktoś inny, tylko zmienił ksywę. Nie wiemy tego, naprawdę nie mam pojęcia i nikt chyba tego też nie wie. Zróbcie głośniej, bo coś mi mówi, że ten pseudonim możecie usłyszeć jeszcze nie raz, a wy możecie być jednymi z pierwszych, które ten pseudonim usłyszą i zapamiętają. I będziecie mogli mówić, a ja znałem wtedy, kiedy grali go w Esce jako pierwsi. No to co, Aloner, back to yours, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A już niedługo północ i premiery. I've been fighting.

0: 25 minut po 23 to Kaśka Sochacka i Szum WSC, ale słuchajcie, istnieją tacy artyści, którzy się po prostu nie mylą. Tak jest z tym, którego zagram wam za chwilę. Armin van Buuren, tego pana doskonale znacie. W końcu to jest ikona, legenda elektronicznej światowej sceny. Co tydzień, w każdy piątek o 23 gramy jego kultowe State of Trance w Radiu SK. No w końcu co tydzień gramy Fameska Live Remix. To jest równie kultowy program, równie kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają najlepsze swoje sety. Ale nie o setach Armina teraz, a o jego nowym kawałku. Ten nazywa się Take Me Home i zazdroszczę tym, którzy usłyszą go teraz po raz pierwszy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo to teraz.

0: Dawid Podsiadło i pięknie płyniesz w Esce. Przed chwilą zagrałem wam też niedawną nowość od Armina Van Burena, to Take Me Home, ale teraz chciałem wam zdradzić ciekawostki o tym numerze, bo strzelam, że kilka osób słyszało przed momentem Westy ten kawałek i mogło pomyśleć, gdzieś to już słyszałem, albo słyszałam. I słusznie, bo słuchajcie, ta melodia to nic innego jak melodia utworu By The Way od Red Hot Chili Peppers, zresztą sami posłuchajcie. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Pamiętacie ten kawałek? To 2002 rok. A w tym nowym kawałku śpiewa też Poppy Bascom, którą doskonale możecie z anteny Eski znać. A widzicie, jak Armin Van Buren się tutaj zaprezentował fajnie. Już jutro po 23 słuchajcie jego State of Trance u nas w Esce. Ale nie o tym teraz. Czas na kolejną nowość. Cały czas rozgrzewamy się przed północą i całą kolejną listą nowości, które się o północy pojawią. To już 25 minut tylko zostało. Więc teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Stamtąd jest Holly Humberstone. Ta pani wypuściła utwór, którym stwierdza, że jest po prostu zbyt urocza, żeby być sama. To znaczy, to oznacza jej tytuł nowego kawałka Too Cute To Be Lonely.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No to gramy.

0: Można poczuć klimat, prawda?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Klimat piątku na przykład. 16 minut do północy zostało, a więc 16 minut do piątku też zostało. Mati Fuczyło, to są wszystkie hity. Zaczynają się w Esce, tak nazywa się nasz program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Już za moment północy to oznacza, że pojawią się tutaj najnowsze kawałki, a to oznacza również, że właśnie o północy zagram wam kolejne z nich. Te, które dokładnie o 00:00 się ukażą. Będziemy pierwsi. A co? A wy jako pierwsi je usłyszycie. Ten kawałek, który słyszeliście teraz, to Sam Felt i As This Need That Love. Ten numer grałem wam również chwilę po premierze, dokładnie tydzień temu w tym samym programie, a więc rozgrzewamy się bardzo. Została już tylko chwila, więc zostańcie ze mną. Wiem, że będzie się działo.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: Producenci. Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Tak, tak, tak, tak, to się dzieje. Mamy piątek, mamy północ. Właśnie teraz ukazały się nowe kawałki. Właśnie teraz, bo jak wiadomo, artyści lubią wypuszczać nowości w piątki. A dokładnie o północy w piątki, a że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to teraz usłyszycie je wszyscy jako pierwsi. Zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście za. Mati Fuczyło, cześć, a zaczynamy od Gromiego. Tego pana przedstawiać no chyba nie trzeba. Nasz polski artysta przybył do nas w swoim kapeluszu z nowym kawałkiem, no i z kapelusza wyciągnął nowy numer, który nazywa się I Know What You Want i słyszycie go jako pierwsi. W końcu on ma dokładnie 42 sekundy. Nie, że tyle trwa, tylko dokładnie tyle sekund temu się ukazał.

0: Co za hit, ale ten już dobrze znamy, to Turn the Lights Off. Ale może my odpalimy teraz kolejne? Co by na to?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: 9 minut po północy zagrałem wam przed chwilą zupełną nowość od Gromiego. Jego I Know What You Want, chyba mogę tak powiedzieć. Zagraliśmy jako pierwsi we wszechświecie, dokładnie o północy, ale żeby nie było, to nie jest wszystko, co dla was przygotowałem. Haha, w ogóle nie. Teraz Kashmir, ten pan prosto z Kalifornii, przed chwilką, dosłownie przed chwilką, bo minut temu 10 wypuścił był utwór Bonfire. Kashmira znacie m.in. z hitu Secrets, który nagrał z Tiesto, tym samym, który już niedługo zagra w Polsce, z tym samym, z którym miałem okazję pogadać niedawno na Ibizie i z tym samym, z którym to wywiad możecie znaleźć m.in. na eskowym Instagramie czy Facebooku Radia SK, ale my nie o tym teraz. Grajmy, bo to jeszcze ciepłe, a nawet gorące. Kashmir, Bonfire.

0: To Imagine Dragons i ich Thunder, ale co by na to, żeby teraz zmienić klimat? I to mocno.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagrałem wam już premiery, ale tamte, które już po północy miałem okazję pokazać, były raczej w klubowym brzmieniu. No to teraz będzie rapowo. Mnie dobrze znacie z programu Rap 20 w Esce. W nim nieraz miałem okazję pogadać z jednym i z drugim, bo obaj nagrali nie jeden wspólny hit. Wystarczy tylko wspomnieć tytuł Ona Mówi na przykład. Ale teraz nie Ona Mówi, a Mami. Tak nazywa się jeszcze świeżutka premiera od 7.30 Hanjo i Malika Montany. No to zagrajmy premierowo w Esce.

0: The First Time, tak nazywa się ten hit, to Damiano Dawid, który bardzo niedawno wziął ślub, więc gratulacje dla młodej pary oczywiście. Ale jako, że mamy wciąż młodą w kontekście piątku godzinę, w końcu to 29 minut do pierwszej, to cały czas mam dla was gorące premiery. A co? Od waszych ulubionych artystów? Teraz artystów będzie trzech. Ale kawałek jeden, zupełnie nowy i bardzo dobry, nazywa się Twice as Nice, ale nagrali go D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: To

Top Low i Talking Body, tak nazywa się ten hit. 19 minut zostało do pierwszej. To jest już piątek, tak? Można się cieszyć, można się cieszyć. Dobiliśmy do piątku, a więc jest cudownie. To wszystkie hity zaczynają się wesprzeć, tak nazywa się ten program. Zagrałem wam po północy już kilka premier, to m.in. Grammy i I Know What You Want. Był też Kashmir i jego nowy kawałek Bonfire. Zmieniliśmy też na moment klimat. 7.30 Hunter i Malik Montana wypuścili nowy kawałek Mami. My zagraliśmy go radiowo, myślę, że jako pierwsi, a do tego przed momentem D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper, Twice as Nice. Który hit podoba wam się najbardziej? Dajcie znać na Messengerze, można też wysyłać głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie to wszystko sprawdzę, mam nadzieję, że wszystkie numery podobają wam się bardzo. To nie jest

0: Doczekaliśmy się już nawet nowości muzycznych, nawet hitu z tej gry, pomimo tego, że gry jeszcze nie ma. Mam na myśli oczywiście grę GTA 6, bo to z niej pochodzi ten kawałek, Sexy Magic, tak się to nazywa. Nagrali go Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Taką ekipę zmontowano. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, podobnie jak ten, podobnie jak wszystkie inne, które do tej pory dziś już wam zdążyłem zagrać. Było m.in. D.O.D., Armand Van Helden, Sam Harper, był Malik Montana z 730 Hanjo, był Kashmir, był też Gromi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek po 23. Bądźcie ze mną, Mati Fuczyło. Dzięki za dziś, jutro, a właściwie to już dzisiaj, słuchajcie gorącej dwudziestki, potem też Esca Live Remix, będzie muzycznie się u nas działo. No to co? Do usłyszenia, pa pa!
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: SK Starachowice.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę mieć

0: SK Starachowice.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,